Radio 103 i 7 FM. Rock Radio.

0: Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie radzą czasem dzieci słuchać. Trwa dogaszanie lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Stolica dołącza do miast z nocną prohibicją.
1: Newsy Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinię dziecka, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
2: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie. No, myślę, że tutaj mamy trochę z tym problem.
3: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo, może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, tak? A jeżeli chodzi o nastolatki, no to tym bardziej. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
4: Lubię poczytać książkę, bo nie mam co robić. Na rowerze też bardzo często. Czasami mi się tak nudzi, że pojeżdżę po prostu po mieście i tyle.
0: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, psycholożka Marta Szczodrak i szóstoklasista Błażej. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, a co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale. Jeszcze dziś strażacy dogaszają wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
5: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona.
0: Do akcji zaangażowano w ciągu kilku dni 1500 strażaków. Tej nocy w całej Warszawie zacznie się nocna prohibicja. Po 22 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Więcej o tym ograniczeniu Ben O'Connor.
6: Zakazowi z początku towarzyszyły kontrowersje, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Zmieniłem zdanie po latach, bo ja nie jestem zwolennikiem restrykcji, ale po latach dyskusji tych ostatnich zostałem przekonany do tego, że to ma szansę mieć pozytywny wpływ na miasto.
6: Pilotaż programu zakończył się sukcesem, mówi Jan Śpiewak, jeden z pomysłodawców zakazu.
8: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
6: Bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie będzie obowiązywał od godziny 22 do 6 rano. Alkohol wciąż będzie można kupić w restauracjach i barach.
0: Podobny zakaz wprowadziło 180 gmin w Polsce, w tym kilka miast wojewódzkich. Lato w Polsce ma być długie i upalne. Gorąco ma się zrobić już w połowie czerwca, gdzie niegdzie ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, ostrzega klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
9: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady, no ale trzeba pamiętać właśnie, że w przypadku intensywnych opadów one mają to do siebie, że większość tej wody wyparowuje, spływa, no zjawisko pogłębiania się tej suszy będzie dalej postępowało.
0: Susza może rujnować kolejne uprawy i powodować pożary w lasach. Sport. Nasi piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię. Iga Świątek z kolei odpadła z Rolanda Garrosa, ale w Paryżu wciąż mamy tenisistkę, która ma szansę na awans do ćwierćfinału. To Maja Chwalińska, która o miejsce w najlepszej ósemce turnieju zagra dziś z reprezentantką gospodarzy Diane Parry. Mecz po południu na korcie centralnym, najprawdopodobniej około 14.
10: Poranny ruch w Warszawie przebiega spokojnie i nie ma większych utrudnień. Na drogach panuje dobra przejrzystość, ale powinniście zachować pełną koncentrację. Miejscami słońce może dzisiaj mocno oślepiać, szczególnie przy zmianie kierunku. Warto też trzymać bezpieczny odstęp i nie wykonywać gwałtownych manewrów. Szerokiej drogi i dobrego dnia za kierownicą.

0: Tok Radio.
1: Pogoda. Dzisiaj w Warszawie możliwe są przelotne opady deszczu, a nawet burze. W ciągu dnia jednak możemy liczyć na przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie około 22 stopni i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy łagodny, a ciśnienie jest coraz niższe, więc warto rozpocząć dzień od kawy albo herbaty. Jutro za to ma się zrobić pogodniej, a temperatura przekroczy 25 stopni w dzień. Nie powinno też padać.
0: Rock Radio 103,7 FM. Radio.
2: What a lovely morning.
3: Go. Siema, ziomale, witam was bardzo serdecznie.
0: Powstanie Rock Radia.
4: 5 po 6, 1 czerwca, Dzień Dziecka, dzień dobry, Powstanie Rock Radia, Kajtan Różnik, Pan od Guziczków.
5: Nasze święto, dzień dobry, jest też Jan Bajor Bajorek oczywiście.
4: Dzień dobry, proszę Państwa, to będzie też lekcja uświadamiająca, ponieważ Kajetan uświadomił mnie wczoraj albo w sobotę, no, że to będzie krótszy tydzień.
5: No
4: bo będzie długi weekend, proszę Państwa, więc jesteśmy z Wami do środy włącznie. Więc zapraszamy, musimy się sprężyć, proszę Państwa. Zupełnie jak jeden polityk musiał się sprężyć, bo miał krótki lot, ale o tym potem. Także zapraszamy serdecznie. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Chodźcie do nas, czekamy na Was, pytamy jak się macie po weekendzie i gramy. Mister Zup mówi, jest ten kawałek podłogi. Dzień dobry.

0: Rock and Roll All Night i Grupa Kiss w Rock Radio 12 po 6. Tak startujemy, proszę Państwa, i jedziemy. Dwie dwójki, cztery czwórki, 0,66 i głosówki na Messengerze. Halo, prosimy.
1: No siemaneczko, siemaneczko. O. Kurczę, pokasłuję sobie trochę.
0: No właśnie.
1: No ale cóż, maj to w Niemczech upłynął pod znakiem trzech długich weekendów. Wasz ulubiony autobusiarz melduje się na zakładzie. No więc ja swoje święto dzisiaj także obchodzę i nie mówię tu o jakimś święcie autobusiarzy. Więc wszystkim dzieciom, tym dużym, tym małym i tym największym, wszystkiego dobrego i miłego dzionka, hell yeah.
2: Bo wszystkie dzieci nasze są.
0: Dokładnie, tak. Zosia, Marta, Marysia, Joe. Tak jest, ja pozdrawiamy też serdecznie. Adasiu, dziękujemy Ci za ten telefon. Kłaniamy się nisko, pozdrawiamy nasz człowiek, proszę Państwa, za wielką zachodnią wodą. Odro.
2: Czyli Odro.
0: Jimmy Hendrix, Frost Town Traffic, 12 po 6, jedziemy. Witajcie, dzień dobry.

Me All Night Long i AC/DC 18 po 6. Proszę Państwa, przed nami Motley Crue, Aerosmith i Kajto mówi, że dziś jest Was tak dużo jak mrówków, więc tak. Będziemy sprawdzać listę obecności powstania Rock Radia, choć ta

0: Sweet Emotion, Aerosmith w Rock Radiu 28 po 6, proszę Państwa, i tym razem kontakt przez Messenger z Wami. Halo, prosimy.
1: Siema, siema, Rock Radio, Denzel wita z Gniezna, pozdrawiam wszystkich, witam słuchaczy, nowy tydzień zaczynamy, no i się wypogodziło i chyba będzie dzisiaj grzać.
0: Może
1: tak. Trzeba włączyć klimę i jechać dalej.
2: Tak jest.
1: Tyramy, tyramy. Miłego dnia dla wszystkich, pozdrawiam. Hell yeah.
2: No i to jest wzorowy kierowca, prawda, autobusu.
0: Tak,
2: no, widzisz, że jest trochę cieplej,
0: jest
2: cyk,
0: to,
2: od razu klima.
0: Od razu klima.
2: Żeby pasażerowie
0: nie
2: mieli dobrą atmosferę.
0: Nie trzeba prosić, prawda, nie ma nic gorszego niż to proszenie się o klimatyzację.
2: Oczywiście,
0: tak. Skąd
2: tak.
0: My to znamy,
2: no i to jest, wspaniała postawa.
0: To jest ciężki kawałek chleba,
2: i to jest
0: Państwa.
2: Duma, że to jest nasz słuchacz.
0: To jest duma,
2: Janek,
0: i uprzedzenie.
2: Nie wiem, czy widzisz, jak mnie rozpiera ta duma.
0: Tak, widzę.
2: No, mega.
0: To jest niesamowite, jak ta duma
2: tak,
0: się rozpiera.
2: Mega.
0: Tak, ja to przyznaję, rzeczywiście tak jest.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Pozdrawiamy
2: Denzel.
0: Serdecznie Denzela, dziękujemy, kłaniamy się nisko.
2: Mega, to
0: odhaczony
2: jest postawa. No.
0: Człowieczyna jest z nami,
2: tak
0: fajnie,
2: jest.
0: Że jest z nami. Pozdrawiamy serdecznie, miłego dnia. Do usłyszenia. Def Leppard, let's get rocked, już teraz.

Where the Streets Have No Name za 21:07, proszę Państwa, co wspólnego ma Łódź, Częstochowa i Zabrze? Odpowiedź jest zaskakująca i poznacie ją za kilka chwil. Po drodze Midnight Oil i grupa Creedence Clearwater Revival, a łączy nas klasyka rocka.

0: drodze.
1: Warunki na drogach w stolicy są raczej stabilne i nie ma większych utrudnień. Ruch odbywa się płynnie, choć poranek wymaga ostrożności ze względu na zmienne słońce. Powinniście uważać na pieszych przy przejściach, którzy często wchodzą na jezdnię w pośpiechu. Widać też coraz więcej rowerzystów, dlatego warto zachować spokój i przewidywać ich ruchy.

0: Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival. Yes. Jeżeli nie, to przyjedź w lipcu do Polski, to zobaczysz.
1: No właśnie.
0: Proszę Państwa, za 11.07 i teraz obiecana odpowiedź na pytanie, co łączy Łódź, Częstochowę i Zabrze. Jakiś pomysł, Kajetan?
1: No, że są w Polsce.
0: Bardzo
1: no.
0: dobrze. Ale odpowiedź jest jednak inna.
1: Aha.
0: Film Nieśmiertelny, proszę Państwa.
1: Ach,
0: w którym
1: no tak.
0: główną rolę gra Henry Cavill.
1: No właśnie.
0: Po zdjęciach w Łodzi i Częstochowie ekipa przeniosła się do Zabrza.
1: O!
0: Zdjęcia będą kręcone w kościele świętego Józefa przy ulicy Roosevelta. To tam chyba też jest stadion Górnika. To może i znaczy stadion. Kiedyś był. Nie wiem, a może gadam głupoty. Proszę Państwa, jeśli dorzucą jeszcze zdjęcia w Radomiu jakimś cudem, to wypadałoby dać panu Cavillowi obywatelstwo.
2: Powstanie Rock Radia.
0: I proponuję wtedy dać mu klucze do Lubiąża na przykład. Klucze do miasta. Żeby został tak honorowym członkiem.
1: Tak,
0: prawda?
1: To...
0: I na przykład można by wtedy zrobić takie połączenie, że Lubiąż i na przykład LA to są miasta partnerskie.
1: I w ogóle jak będziesz wtedy wjeżdżał do tego Lubiąża, to trzeba zrobić taki znak.
0: Tablice.
1: Welcome to Lubiąż i jego zdjęcie.
0: Tak, i że partner city LA. Jak wiemy, skąd pochodzi zespół Anvil Włocławek. The Cranberries i Dreams w Rock Radio za 11.07.

0: Jan Bajor Bajorek.
1: On nie ma nic, on ma walizeczkę. Buty już zakonnice powiedziały, żeby kupił sutannę, bo zakonnice już nie będą mu cerować, bo sutanna się rozleciała.
0: Powstanie Rock Radia.
2: Dojechaliśmy do siódmej, proszę państwa, kłaniamy się nisko. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Tak się kontaktujecie z nami, a teraz słuchajcie newsów.
3: Ostrzeżenia przed burzami, objęte nimi jest większość kraju. Z zarzutami aresztowany adwokat podejrzany w sprawie fałszywych alarmów. Rusza dodatkowa sesja egzaminów maturalnych.
0: Newsy Rock Radia.
3: Marcin Krzemiński. Większość kraju z ostrzeżeniami przed burzami. O poranku w wąskim pasie na południu od Zgorzelca po Nowy Sącz obowiązują alerty pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą tam towarzyszyć ulewne deszcze. I tak do 10:00, potem 2 godziny przerwy, w trakcie których burze przeniosą się do centralnej i wschodniej części Polski. Alerty najniższego stopnia będą obowiązywały wtedy w 12 województwach. To będzie obszar od Starogardu Gdańskiego i Elbląga po Węgorzewo. To na północy i od Zabrza po Przemyśl na południu kraju. Specjalne komisje do wyceny strat tymczasem pojawią się w Balczarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotni nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Trąba powietrzna, która tam się pojawiła, zniszczyła kilka budynków, w tym 2 domy mieszkalne. Ich mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze w Niezdrowicach, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Komisje powołane przez wojewodę opolską Monikę Jurek oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym przez sobotnią trąbę powietrzną. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Maciej Z. miał podszywać się pod inne osoby i wysyłać fałszywe powiadomienia o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu znaleziono cudze dokumenty, na przykład dowody osobiste i prawa jazdy, ale na tym nie koniec, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
4: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
3: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia, a także wydalenie z zawodu. Służby podkreślają, że to śledztwo niezwiązane ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Według nieoficjalnych doniesień zatrzymany adwokat jest rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiS-u. Ważne dla kierowców, dziś litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 5 groszy, benzyny 98 6,63, na oleju napędowego 6,34. Tak wynika z obwieszczenia resortu energii. Przypomnę, że do połowy czerwca obowiązuje program CPN ceny paliw niżej, co oznacza niższą akcyzę na paliwo i obniżkę akcyzy. Pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej majowej. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Kartka z kalendarza jeszcze u nas. Przyszła na świat 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles jako Norma Jean Mortenson. Dziś przypada 100. rocznica urodzin aktorki Marilyn Monroe.
0: Sport w Rock Radio.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. French Open już bez Igi Świątek. W dniu swoich 25 urodzin rozstawiona z trójką Polka przegrała w 4. rundzie z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6. Na dziś o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska z francuską Diane Parry. To nie był dobry mecz. Na pewno najsłabszy za kadencji Jana Urbana. Polscy piłkarze przegrali we Wrocławiu towarzyskie spotkanie z Ukrainą 0-2. Szansa na rehabilitację pojutrze. Polacy zagrają w Warszawie z Nigerią. Tytuł wraca do Kielc. Po 3-letniej przerwie to znów piłkarze ręcznie industrii są mistrzem Polski. W rewanżowym meczu finałowym Kielczanie po raz drugi pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock. Tym razem 36-27.
0: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
6: Możecie już korzystać z nowego wiaduktu trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie w kierunku Grochowa. Obie jezdnie i wiadukty są przejezdne, choć jeszcze zwężone. Otwarte zostały wjazdy z wału Miedeszyńskiego, zjazd na Saską oraz połączenie z Urugwajską. W stronę centrum ruch odbywa się jednym pasem, a w kierunku Grochowa jednym pasem ogólnodostępnym i buspasem.

0: Rock Radio.
1: Pogoda. W Warszawie dzisiaj możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie i sporo słońca, ale też i sporo chmur i możliwe są przelotne opady deszczu, a nawet burze. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Wiatr jest łagodny i on nie powinien nam dokuczać. Niskie jest za to ciśnienie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro za to możemy spodziewać się pogodniejszego dnia z nieco wyższą temperaturą. No i z każdym dniem będzie robiło się cieplej.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Tylko żebyś pan po drodze nie spotkał upiora.
3: On stanął przede mną na parapecie w całej okazałości.
4: Jak tam, chłopie?

0: No to jedziemy. The Doobie Brothers, Long Train Running. Wsiadać drzwi zamykać 12 po 7, a my, proszę Państwa, wsiadamy do przedziału Messenger i pytamy, kto to? Halo?
1: Siemanko, siemanko. Wszystkiego najlepszego, dzieciaczki, z okazji waszego dnia. Cały tydzień mnie nie było, ale dzisiaj nadrabiam. Bułeczki już prawie rozwiezione. Jak tam, prezenciki już dostaliście na Dzień Dziecka? Ja sobie sam zrobiłem w weekendzie.
2: O, proszę.
1: W końcu, po 20 latach oglądania na internecie, mój ulubiony amerykański komik zawitał do Gliwic. Powiem wam na żywo, to było mega, nie to co internety, YouTube i tak dalej. Co występy na żywo, to na żywo, tak samo jak z koncertami. Pozdrawiam, Grzegorz z Krakowa. Hell yeah!
2: Hell yeah!
0: A cóż to za komik był w Gliwicach na żywo?
2: No czekaj, zaraz to sprawdzę.
0: Aż to muszę sprawdzić.
2: Komik w Gliwicach.
0: A, Gabriel Iglesias był w Gliwicach, Fluffy.
2: O, patrz!
0: Och, kurczę, a to kozacko, ja go bardzo lubię akurat. Pozdrawiam serdecznie. No na żywo to musiało być na pewno dobre. Wczoraj oglądałem natomiast wręczenie AFI nagrody, czyli za całokształt twórczości dla Eddiego Murphy'ego. Polecam serdecznie, bardzo przyjemny tribut.
2: Zasłużył.
0: Do zobaczenia na platformie na literę N. Oasis, Live Forever, 14 po 7. Fajnie, że jesteście z nami.

103 i 7 FM. Rock Radio. Hey! This is your

0: są chwile, w których żałuję, że nie mam przy sobie kierpc, proszę państwa, i ciupagi. Depres, bo ja cię kocham.
1: No to się załatwić, kolega nad morze jedzie teraz.
0: Tak?
1: Tak.
0: To bym zatańczył z Bujnickiego na przykład. Przeskoczył przez ognisko, a potem je obsikał. Lady Punk i The Switch, proszę państwa, za chwilę sprawimy, jak po zwycięstwie Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów ma się Paryż.

0: ona na co dzień najbardziej denerwuje.
1: Budzę się codziennie. Otwieram oczy, znowu w tej Polsce.
2: Powstanie Rock Radia.

0: I gonimy, proszę Państwa, tego lisa. Fox on the Run, grupa The Sweet w Rock Radiu za 27.08. Niestety, miniony weekend nie dla wszystkich był szczęśliwy. Kajetan to fan Arsenalu.
1: Ale blisko było, no.
0: Aczkolwiek muszę się przyznać, że gdy padło pytanie podczas oglądania meczu, no za kim jestem, opowiedziałem się za Arsenal.
1: No właśnie, nawet mi to napisałeś.
0: Jednak Petro Dorary, pogodzenia arabskiego, które no napędzają piłkę w Paryżu, to nie jest moja bajka. Uważam, że wolałbym Paris Saint-Germain zbudowane na swojej historii, którą ma, a nie w ten sposób.
1: Prawda? North London forever.
0: Dokładnie.
1: Tyle powiem.
0: Pójdźmy też no, w kierunku, prawda, czy Manchester City, prawda, to też jest taki przykład budowania drużyn, który nie przypadł mi do gustu. Jestem jednak ze starej szkoły, proszę Państwa, ale nie o tym. Niestety sobotni wieczór nie był szczęśliwy dla samego Paryża.
1: No jak?
0: To już chyba tradycja, że kibice PSG po zwycięstwie swojej drużyny demolują ulicę własnego miasta.
1: No, z tym własnego to bym nie przesadzał.
2: Powstanie Rock Radia.
0: No tak, tak. Dziwne, co, że tego... Że jakoś tak wygrywa PSG, nie jadą demolować Tunisu, prawda? Albo Rabatu.
1: Dziwne.
0: Metallica, Enter Sandman w Rock Radio, proszę Państwa, za 26.08.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, I Won't Back Down. Na horyzoncie Van Halen i The Police, proszę Państwa, i na horyzoncie ktoś z Was, ponieważ dzisiaj kontakt, proszę Państwa, się urywa, także zobaczymy, co słychać u Was za 18:08.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: pracę.
1: Od jutra rusza remont ulicy Siedleckiej na odcinku od Otwockiej do Wołomińskiej. Droga zostanie zamknięta na całym odcinku i nie będzie możliwości wjazdu ani z jednej, ani z drugiej strony. W ramach prac powstaną nowe chodniki oraz nowa nawierzchnia jezdni. Przejścia dla pieszych będą udostępniane stopniowo wraz z postępem robót. Ukończenie remontu planowane jest pod koniec wakacji.

0: Do roboty. Cóż mogę powiedzieć? Mamy 1 czerwca, do 20 trzeba jakoś utrzymać. Jeszcze tylko 14 dni roboczych i zaczynam urlop.
1: O.
0: Razem z żoną, dzieckiem jedziemy hen w świat. A jak nam się spodoba, to nie będziemy wracać. Trzymajcie się, pozdrawiamy, miłego dnia. Hell yeah.
2: Hell yeah, to Meczku pozdrawiamy i ja to rozumiem. Ja to rozumiem, doceniam. Ja trochę wcześniej jadę, także będziemy sobie mogli pomachać.
1: Ale wrócisz.
2: Nie wiem.
1: Ale teraz
2: nie wiem, czy wrócę, zobaczymy. Zobaczymy.
1: Z
2: tego wyjazdu może jeszcze wrócę, proszę Państwa. Ale to jeszcze trochę. Dobrze, pozdrawiamy Tomeczka, żonę Annę,
1: córkę. Jedziesz do Lichenia.
2: Do Lichenia.
1: Będziesz miał blisko.
2: Będę polewał się świętą wodą. The Rolling Stones, Like a Rolling Stone, za 6-8.

0: Like a Rolling Stone, The Rolling Stones. A propos, proszę Państwa, takich, prawda, zakręconych kamieni, które, prawda, turlają się po ziemi, to za chwilę w Rock Radiu w newsach o 8 o skutkach trąby powietrznej, która pojawiła się w weekend na Opolszczyźnie. Szczegóły za chwilę.
1: Tu Rock Radio. Tu Rock Radio.

0: Powstanie Rock Radia.
1: I dojechaliśmy do ósmej, proszę Państwa. Są dobre wieści, bo ósma zwiastuje naszą zabawę Rebus Jebus. Kultowa zabawa i zagadka dźwiękowa już po ósmej w Rock Radiu. Do wygrania za rozwikłanie i satysfakcja. O szczegółach i sama zagadka za chwilę. Teraz news.
2: Trwa usuwanie skutków sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Potem zarzuty za napaść na nastolatka w centrum Krakowa. I dzieci o pozytywnym myśleniu.
3: Trzeba się uśmiechać.
2: I to nie tylko 1 czerwca.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński, zerwane dachy i powalone drzewa. Potężna nawałnica spustoszyła wieś Balcerzowice w województwie opolskim. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
4: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
2: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Przypomnę, że dziś też w większości kraju możliwe silne burze. Nie dotkną tylko zachodu i północno-wschodniej Polski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spuszyło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. W niedzielę został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
5: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
2: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska koło Radomia. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki miała jednak trafiać do jego kieszeni. W sumie według śledczych miał przyjąć około 12 tysięcy złotych. Kamil D. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że go pomówiono. Grozi mu do 10 lat więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. USA, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. To 1 czerwca, dziś Dzień Dziecka. Jak już mówiliśmy, warto wsłuchiwać się w opinie najmłodszych, także te, w których wydawałoby się, że wymagane jest doświadczenie życiowe.
6: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
3: Na przykład ktoś sobie pomyślił, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
7: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
3: Trzeba się uśmiechać.
2: No właśnie, najlepsze są proste rozwiązania. Jak pozytywnie myśleć, podpowiadały przedszkolaki z miejskiej czwórki w Giżycku.
0: W drodze.
8: Na drogach w stolicy panują raczej dobre warunki do jazdy, mimo to powinniście zachować czujność, bo na drogach pojawiają się rowerzyści czy użytkownicy hulajnóg, a ci mogą nagle zmieniać tor jazdy. Warto utrzymywać większy odstęp i unikać rozproszeń, szczególnie przy intensywnym słońcu szerokiej drogi.

0: maksymalnie 22 stopnie w ciągu dnia. Tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Możliwe są przelotne opady deszczu, a nawet burze. Od czasu do czasu na niebie pojawi się również słońce. Wiatr mamy łagodny, a ciśnienie niskie, co będzie wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro prognozowana jest dużo ładniejsza pogoda z wyższą temperaturą. I tak z każdym kolejnym dniem powinno robić się cieplej.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: Go Your Own Way proponuje grupa Fleetwood Mac. Ja mówię, czemu nie? 12 po 8.
1: Bo raczej powiedz why not, bo po polsku mogą nie zrozumieć.
0: Why not?
2: Rebus jebus.
3: W Rock Radiu Rebus jebus.
1: Ja też z dobrego serca ci podpowiadam po prostu, wiesz. Tak. Żebyście się dogadali, żeby nie było głupot jakichś takich.
0: Proszę Państwa, Rebus Jebus, prawda? To jest tak. Zagadka dźwiękowa, za której odgadnięcie można wygrać satisfaction. Wystarczy podać prawidłową odpowiedź. Zagramy zagadkę dwukrotnie, będzie kategoria następnie. Albo dzwonicie 2 2 4 4 0 66, albo podajecie prawidłową odpowiedź. Myślę, że sprawa jest prosta, lecimy. Można ją nagrać w sensie na Messengera. To
4: kategoria na dziś to...
0: Jeszcze się udało. Po długiej dyskusji z Komisją Gieli Zakładów będzie to kultowy bohater.
1: Tak,
0: a oto Rebus Jebus.
3: O w mordę. Gliny.
5: W dzisiejszym odcinku nauczymy się litery z...
6: Beverly Hills 90210.
0: Bez cyferki. 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. O jakiego kultowego bohatera chodzi? Na wszelki wypadek posłuchajcie raz jeszcze.
3: O w mordę. Gliny.
5: W dzisiejszym odcinku nauczymy się litery z...
6: Beverly Hills 90210.
0: 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. Czekamy na wasze odpowiedzi i na was czeka satysfakcja. Będziemy grać Zeppelinów. Good times, bad times. Zróbcie wszystko, aby finał był dla was good. 13 po 8.

0: Give me your lovin'. ZZ Top w roku.
1: Jak ty to powiesz 20 tym głosem.
0: Give me your lovin'.
1: Wszystko bym ci oddał.
0: I'm loving it.
1: Znaczy mało mam, ale...
0: TSI Maratończyk. Najważniejsze, że masz, kochany. To jest najważniejsze. TSI Maratończyk, proszę państwa, i The Zombies, i rozwiązanie Rebusa Jebusa. To nastąpi za chwilę w Rock Radiu. Także proszę nie wyłączać aplikacji.
1: Proszę być z nami. Tak.
2: Rock Radio. Rock Radio.

0: Tak mówię do Kajta, she's not there. I on wtedy tam nie idzie. The Zombies wyciągnął, pół do dziewiątej.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus.
3: Pamiętam, bo chciałem tam
0: szukałeś
3: iść.
0: Szukałeś narzeczonej, tak, prawda? A ja mówię, she's not there.
3: A ja mówię, nie, no to po cholerę będę tam szedł.
0: Bo
3: no
0: ja jasne, wiem, że jasne. She's not there.
3: Tak,
0: no.
3: A potem wszyscy sobie przybili piąteczkę.
0: A ona spała. Dobrze, proszę Państwa, zostawmy na chwilę naukę języka angielskiego. Dzisiaj już takich kilka lekcji było. Teraz przejdźmy do rebusa i tego rozwiązania. Najpierw przypomnijmy zagadkę. Chodzi o kultowego bohatera, a jakżeby inaczej, bardzo proszę.
2: O w mordę. Gliny.
4: W dzisiejszym odcinku nauczymy się litery z...
5: Beverly Hills 90210.
0: Bez cyferki.
3: Bez.
0: B2, 4, 4, 0, 66 albo głosówki na Messengerze. Halo, prosimy, słuchamy.
6: Cześć, rozwiązaniem dzisiejszego rebusa jebusa jest oczywiście gliniarz z Beverly Hills. Pozdrawiam z deszczowego Krakowa.
3: Pozdrawiam. Ten, jak zaintonował śmiech.
0: Bardzo dobra odpowiedź.
3: Eddie Murphy.
0: Pozdrawiamy deszczowy Kraków. A co tam u was, pada? To parasolki weźcie. Dobrze, świetna odpowiedź. Gratulujemy pani serdecznie. Wysyłamy satysfakcję. Umbrella po angielsku. Ktoś jeszcze? Halo?
7: Siemano. Dzisiejsza rebus jebus to gliniarz Beverly Hills.
3: Tak.
7: Ale mogliście wymyślić coś bardziej dla dzieci, jakąś bajeczkę, bo się dzień dziecka. Yeah. Wszystkim życzę wspaniałego dnia dziecka i ukochanej kawy, dużo balonów, lodów i niech babcia coś tam sypnie grosza.
3: O.
7: Pięknego dnia!
3: No ale no przepraszam,
0: nie
3: bardzo,
0: mam
3: wybraliśmy...
0: ani jednej babci już, to po pierwsze. Po drugie, miejsce dzieci jest w domu dziecka. Ale satysfakcję wysyłam. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
3: No ale przepraszam bardzo, wybraliśmy dla dzieci. My też jesteśmy dziećmi.
0: Ja już nie jestem. Niestety. Trzeci telefon.
3: Przepraszam.
8: Siema. Dzisiejszym rozwiązaniem rebusa jebusa jest gliniarz z Beverly Hills. Trzymajcie kciuki, bo pierwszy dzień po urlopie.
3: Trzymamy.
0: Liczba wiadomości 3917. Odczytaj. A to jest gliniarz z Beverly Hills.
3: Tak
0: jest! Uwielbiam słuchać tego kawałka w samochodzie.
3: O Jezus,
0: i wyobrażać sobie, że jestem gliniarzem z Beverly Hills.
3: Ty chciałbyś być gliniarzem? No, jakoś
0: wątpię. A co, nie mógłbym być? Świetnie kumam fakty, łączę kropki. Świetnie jestem w te sprawy.
3: No.
0: No tak. Wiesz, jak im świetnie idzie w niektórych grach takich detektywistycznych?
3: Znaczy nie spodziewałem się, patrząc, co ostatnio na przystanku pisałeś, ten spray.
0: A, no tak, no ale to czasami jestem też i złodziejem, prawda? Czasami. Gratulujemy serdecznie, każdy, kto wie, że chodzi o gliniarza z Beverly Hills, wygrywa dziś satysfakcję, proszę Państwa.
3: Ja mu mówię, rzuć ten spray.
0: Tak, a ja mówię, takiego wała, długie włosy, czerwone skarpety, ksiądz mówił, a ja mówię, big beat i rock'n'roll.
3: A potem powiedział, że jest not there.
0: Tak, a born to be wild, powiedziałem do księdza. Bądź dziki, proszę księdza.

0: proszę Państwa, za 29.
1: No to o mnie
0: emigranci,
1: chyba.
0: Proszę Państwa, The Pretenders, Ugly Kid Joe. To Jesus o tobie. Z angielskiego, albo Jesus.
1: Jesus.
0: Tak, ale dzisiaj mamy angielski w tle.

0: stolicy.
1: Sytuacja drogowa w stolicy pozostaje stabilna i raczej przewidywalna. Nie występują większe problemy, jednak poranek wymaga ostrożności i przede wszystkim cierpliwości. Piesi i rowerzyści są już aktywni, dlatego należy szczególnie uważać przy skrzyżowaniach oraz przejazdach rowerowych. Zachowajcie ostrożność i w razie potrzeby zdejmijcie nogę z gazu.
0: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Everything About You, Ugly Kid. No, proszę Państwa, w dniu zachodziewiątej dowiecie się, co będzie mieściło się w domu
1: narodzin
0: Adolfa Hitlera.
1: Tak.
0: Miałem zrobić to szybko. Dziękuję.

0: dostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Dojechaliśmy do 9, proszę Państwa, słuchacie Rock Radia, 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze, czekamy na Was, chodźcie do nas, nie wstydźcie się, 2 2 4 4 0 66, ale chyba to mówię, telefon z angielskiego.
3: Głód, którego nie widać, za chwilę o tym, jak odżywiają się dzieci, potem akcja dogaszania po ogromnym pożarze w powiecie wołomińskim i siedziba policji w domu narodzin Adolfa Hitlera.
1: Rock Radia.
3: Marcin Krzemiński. Dziś Dzień Dziecka, święto radosne, ale przy okazji warto przytoczyć też mniej wesołe dane. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Michał Helwak, współautor raportu, mówi, że chodzi o niedożywienie jakościowe, o głód, którego nie widać.
4: Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
3: W badaniu ankietowym przeprowadzonym w szkołach podstawowych w całym kraju wzięło udział blisko 1000 dzieci. Od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych, przypomina policja. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Z badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, w przypadku użytkowników hulajnóg o ponad 40%. Strażacy na Mazowszu dogaszają miejsca po pożarze lasu w powiecie wołomińskim. Ogień przed weekendem objął tam około 300 hektarów lasu. Akcja koncentruje się na dogaszeniu zarzewi ognia, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Mazowieckiej Straży Pożarnej.
5: Każde miejsce, gdzie pojawia się wyższa temperatura, pojawia się dym, musimy przelać, zmineralizować tą warstwę gleby, aby mieć pewność, że to miejsce nie będzie powodem do wznowienia pożaru. Pogoda niestety strażakom nie do końca sprzyja z uwagi na to, że cały czas nie mamy opadów deszczu. Pojawia się wiatr, który może rozpalać, rozniecać te drobne ogniska pożaru.
3: W sumie w tej ogromnej akcji brało udział 1500 strażaków, policji, leśników oraz żołnierzy. Odbudowa lasu potrwa wiele lat. Nieważne. Niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrz Krzyża Wielkopolskiego. Choć za odwołaniem Marty Kubiak opowiedziała się większość z blisko 1700 głosujących, to aby referendum było ważne, powinno w nim uczestniczyć blisko 1900 osób. W domu, w którym urodził się Adolf Hitler, będzie mieścić się komenda miejska policji. Tak zdecydowało austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na remont budynku w miasteczku Braunau przy granicy z Niemcami wydano prawie 20 milionów euro. Media krytykują decyzję, bo ich zdaniem banalizuje i neutralizuje pamięć. Pojawił się nawet żart, gdy na urodziny Hitlera przemaszerują przed jego domem neonaziści. Policja już tam będzie. Oficjalne otwarcie siedziby policji w domu, w którym urodził się Hitler, zaplanowano na połowę lipca.
1: Sport w Rock Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Już tylko jedna Polka została w grze o tytuł na kortach Landa Garrosa i nie jest to Iga Świątek, która wczoraj przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Szansę na ćwierćfinał zachowała jedynie Maja Chwalińska, która dziś zagra z francuską Diane Parry. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w piłkarskiej ekstraklasie. W finale pierwszoligowych baraży zespół Kazimierza Moskala pokonał Chrobrego Głogów 2-1. Finlandia po raz piąty została hokejowym mistrzem świata. W finale turnieju Szwajcarii pokonała gospodarzy 1-0 po dogrywce. W meczu o brąz Norwegia sensacyjnie pokonała Kanadę 3-2, także po dogrywce.
1: Pogoda.
3: Deszczowo dziś prawie w całym kraju, wyjątkiem będzie północny zachód. Miejscami możliwe też burze z gradem. Na termometrach 19 stopni maksymalnie w Trójmieście, 20 na Kujawach, 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
7: This is rock and roll!

0: Bob Dylan i Hurricane w Rock Radio. Pozdrawiamy cały Bayern Monachium. Proszę Państwa, tymczasem odbieramy Messenger.
1: Tak jest.
0: Halo, prosimy, co tam pisze w trawie? Halo, halo!
2: Cześć Janku, cześć. Poniedziałek. Cześć. Poniedziałek, dzień dziecka, także wszystkiego najlepszego dla Ciebie, bo Ty cały czas jak dziecko naszego najlepszego radia na świecie. Co u mnie? No byłem wczoraj, słuchaj, w Niemczech. Tak sobie pojechałem, mówię, i zjem sobie coś tradycyjnego niemieckiego. No i dostałem kebaba.
0: No tak.
2: Nie, to taka tradycja chyba, tak?
0: No.
2: Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Hell yeah.
0: Hell yeah. Powtórzę jeszcze raz, nie jestem już dzieckiem. Będę się trzymał tej teorii. Ale dziękuję za pozdrowienia, kłaniamy się. Wysyłamy do Wolfa, do Krasiejowa dużo dobrej
1: energii. To znaczy kłaniasz się, bo ja nie zostałem tu wspomniany, także.
0: Tak, ciebie nie ma.
1: A ja na przykład jestem dzieckiem, więc ja mógłbym się odnieść.
0: Ale ty jesteś człowiekiem z OFU.
1: Tak,
0: w zasadzie, nie, prawda? Nie, mimo, że bardzo byś chciał, to dalej tej szansy nie ma.
1: Ale jestem coraz bliżej tego mikrofonu.
0: No, tak wiesz, ta dwoje babka wróżyła. Wiesz.
1: No i idzie gdzieś przez wieś.
0: Aha, suczka przez tatarkę.
1: Tatarka, no,
0: proszę Państwa, taka rzecz jeszcze a propos Berlina, prawda? Bo wszyscy żyją na kebab, a ja wszystkich zaskoczę, a ja jak jestem w Berlinie, to zawsze kieruję się, proszę Państwa, pod pewien wiadukt, most można nazwać, gdzie był kiedyś stary szalet i jest tam burger. I jem tam burgera. I ta sieć burgerów wejdzie do Polski i serdecznie ją polecam, aczkolwiek dawno nie próbowałem, więc nie wiem, czy nie zeszła na niemieckie psy. Pozdrawiamy, dziękujemy za ten meldunek, gramy Kasię Nosowską.
1: Wspaniała reklama, bez nazwy.
0: Powiedzieć.
1: Szalet burger.
0: Wyszburger? Weissburger? Wyszburger? Coś takiego na W chyba.
1: No. I już przelewik w markach.

0: dwie minuty.
1: Czy mógłbyś jeszcze raz, przepraszam,
0: Ciambałamba,
1: ja się cały czas uczę.
0: Tak, bo proszę Państwa, jest w ogóle taka lekcja angielskiego trochę w tle, dlatego za chwilę będzie R.E.M. is the end of the world as we know it.
1: Oh, yes.
0: To będzie Rolling Stones, Brown Sugar.
1: Brown Sugar.
0: Brown Sugar. A sugar po polsku to?
1: Sugar.
0: Bardzo dobrze. Cukier.
1: Cukier.
0: Cukier.
1: A, bo to już można wtedy z normalnym
0: cukier.
1: Akcentem,
0: nie mylić, Czykier. Czykier to był piłkarz Legii Warszawa. 23 minuty po 9. Rock Radio.

które daliśmy, że będziemy słodzić. Słowa dotrzymujemy. Brown Sugar, The Rolling Stones. Proszę Państwa, ale to nie koniec epickich numerów, bo już teraz wjeżdża, jak na białym koniu, Bruce Springsteen, proszę Państwa. Streets of Philadelphia. Przejedzie się po Filadelfii. To klasyka rocka za 20:50.

0: Jack the Rapist.
1: Albo raper. Dobrze, kochany, zostawmy twoje hobby i przejdźmy do tego, co po dziesiątej.
0: Po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roka razem z Olą Konopką przekonamy się, jak długo można namawiać producenta, żeby łaskawie podjął współpracę z młodym, dynamicznym zespołem.
2: Oj, to myślę, że bardzo długo.
0: No tak,
2: oj,
0: tak, ale no, ostatecznie
1: rok.
0: Skutecznie.
1: Najmniej rok.
0: Country rock dokładnie, bo taka będzie tutaj.
1: West Virginia.
0: Yes.
1: West Virginia, country rock, yes.
0: Yes.
1: Okej, Kuba, what next?
0: Next in White Crows.
1: Oh,
0: after 12
1: Crows,
0: yes.
3: Crows. Yeah. Yes. Białe krajki.
1: Crown to Corona, bro.
0: White Birds.
1: Oh, White Birds is much better. Okay.
0: Yes. Okay. We will end the Eutsko American
2: cały czas? Story.
1: Still, yes. Macie to?
0: Last episode. Last
2: cały czas jedziecie po tym Eutsko?
1: Last episode of Grande
0: Finale.
1: Grand Finale, okay.
0: Yes.
1: Very nice. Jakby ktoś z Państwa nie wiedział, przetłumaczę, chodzi o eutski punk rock, proszę Państwa.
0: Hard rock.
1: Hard rock, przepraszam.
0: Hard punk.
1: Hard punk.
0: Z hard style'owym
1: koncertem. Tak, ale warto sobie to wygooglać, proszę Państwa. Można to sięgnąć z chomika.
0: Tak, albo ze starego dysku Janka.
1: Na przykład, no tak. Mam to, uwaga, i tam jest folder, uwaga, dziwny.
0: To jest folder. Myślałem, że do pracy.
1: Nie, to jest folder dziwny. Dobrze, proszę Państwa, Kuba Kaleta przejmuje ster. Jak słyszycie, przygotowany? Po angielsku, po polsku, po niemiecku, po francusku pewnie też.
0: A jakby no, po francusku...
2: To właśnie się dogadamy.
1: No właśnie, to się dogadacie, a jak coś, to zapytajcie go, tylko jak już nas nie będzie, o bułgarskie śmigło. Dzięki za dziś, słyszymy się jutro o 6:00. Miłego dnia, do usłyszenia.

0: Muzyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10 na dobry początek zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Billego Idola, ale wcześniej newsy.
2: Burze, ulewy, wiatr. Za chwilę aktualne pogodowe ostrzeżenie. Zakaz używania smartfonów w podstawówkach coraz bliżej. Wrócimy też do nie najlepszego meczu naszej piłkarskiej kadry.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw. Po południu zagrzmi, popada i może wiać w mazowieckim, świętokrzyskim.

0: ziemi lubelskie oraz częściowo na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Kujawach, Wielkopolsce, Śląsku, Małopolsce, Podkarpaciu i Włóckiem. Dodam, że do 15 aktualne są też ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem na krańcach południowych w pasie od Nysy po Nowy Sącz. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Jutro na posiedzeniu rządu projekt w tej sprawie zostanie przyjęty, poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka. Od zakazu będą jednak dwa wyjątki.
1: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
0: Zakaz będzie obowiązywał uczniów podczas pobytu na terenie szkoły. Szkoły będą autonomicznie decydować, w jaki sposób praktycznie egzekwować zakaz. Znany warszawski adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta czy szefa resortu dyplomacji, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony, mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
2: Wynika to wprost z ustawy Prawo o Adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata w wykonywaniu zawodu. I to
3: dalej?
2: Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
0: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Ponad 200 osób rannych, prawie 800 zatrzymanych. To na razie wciąż wstępny bilans zamieszek we Francji po sobotniej wygranej PSG w Lidze Mistrzów. Do francuskich miast wysłanych zostało 22 tysiące funkcjonariuszy. Największe zamieszki były w Paryżu. Minionej nocy było już spokojnie, no ale służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dowody zbiera prokuratura. To nie był dobry mecz. Polscy piłkarze w towarzyskim spotkaniu we Wrocławiu przegrali z Ukrainą 0-2. Jan Urban sprawdził w boju aż 20 zawodników, no ale żadnemu nie udało się błysnąć. Okazja do rehabilitacji już za 2 dni w Warszawie, o czym Michał Waszkiewicz.
4: Selekcja negatywna lub, jak kto woli, test nieprzydatności. Jan Urban miał w końcu okazję do testów, ale raczej nie dowiedział się, na kogo będzie mógł liczyć jesienią w Lidze Narodów. Polacy przegrali z Ukrainą 0-2, choć zdaniem kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
5: Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
4: Jan Urban sprawdził aż 20 piłkarzy, a Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski zagrali w narodowych barwach po raz pierwszy. Zdaniem selekcjonera ten mecz był ważny.
6: Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu.
4: Kolejny sprawdzian pojutrze w Warszawie.
0: Polacy zagrają wtedy z Nigerią.
7: Newsy Warszawa.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Trwa dogaszanie lasów w Wołominie. Od czwartku paliło się tam ponad 300 hektarów, a z ogniem walczyło 1300 strażaków. Służby skupiają się teraz na monitorowaniu terenu, mówi Waldemar Wysowski ze Straży Pożarnej.
9: Reagujemy na bieżąco. Generalnie rzecz ujmując, jest tak, że nasze działania sprowadzają się do gaszenia zarzewi ognia, które pojawiają się. Chcemy oczywiście iść w kierunku takim, aby robić dodatkowe przecinki.
8: Zdaniem policji na razie jest za wcześnie na to, by mówić o podpaleniu. Tymczasem leśnicy uratowali młodą sarnę, która w wyniku pożaru lasów w powiecie wołomińskim straciła matkę. Zwierzę przeżyło, ukrywając się w zagłębieniu terenu. Sarenka została przewieziona do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych w Płocku. Przenosimy się do Otwocka. Tamtejsi policjanci zatrzymali pijanego kierowcę, który wydmuchał ponad promil alkoholu. Okazało się, że 39-latek miał aż 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Usłyszał zarzuty jazdy po alkoholu i złamania sądowych postanowień. Grozi mu do 7 lat więzienia. Za godzinę powiem za to więcej o utrudnieniach w Alejach Jerozolimskich.
7: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
8: Sporo słońca, ale też i sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Tak ma wyglądać pogoda w Warszawie i właśnie przed burzami ostrzegają nas synoptycy. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Wiatr jest łagodny i nie powinien nam dzisiaj dokuczać. Niskie jest za to ciśnienie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro na niebie gościć będzie głównie słońce i zrobi się zdecydowanie cieplej.
7: Rock Radio 103 i 7 FM.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Jestem, cześć Kuba. Jestem, a to dlatego, że już za chwilę będziemy rozmawiać o kolejnej rocznicy w mgnieniu roka. Powiedz mi, o czym dziś?
0: No dzisiaj przekonamy się na własne uszy, że jak na czymś ci bardzo zależy, to możesz zrobić kilka podejść i nawet jeżeli te kolejne podejścia nie okażą się jakie? No, że sukces masz. Nie okażą się owocne. Owocne. To nie należy się poddawać. To jest tak jak na studiach. Idziesz najpierw na zerówkę, oblewasz. Później na pierwszy termin.
1: Tak.
0: Później na poprawkę.
1: Tak.
0: Później zaliczasz komisa.
1: Komisa, tak.
0: A później bierzesz urlop dziekański.
1: O.
0: I elo.
1: I robisz gap year.
0: Tak.
1: Dobrze, więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasyka

0: jestem wielkim fanem tego gitarowego riffu. To klasyka rocka od Nirwany w Rock Radio. Jest 10:30, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do pierwszej połowy lat 70.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1972. To właśnie w tym roku z Igrzysk Olimpijskich w Monachium Polacy przywożą 7 złotych, 5 srebrnych i 9 brązowych medali. Wśród medalistów są m.in. Władysław Komar za pchnięcie kulą oraz Orły Górskiego. A na tej samej imprezie palestyńscy terroryści z organizacji Czarny Wrzesień porywają i zabijają członków reprezentacji Izraela. We Włoszech rusza produkcja Fiata 126. Polscy telewidzowie oglądają pierwsze odcinki seriali Podróż za jeden uśmiech, Pan Samochodzik i Templariusze oraz Chłopi. Z kolei amerykańska telewizja nadaje pierwsze odcinki serialu Masz.
2: Za to dokładnie 54 lata temu, czyli 1 czerwca 72 roku, wychodzi płyta zespołu Eagles pod tytułem Eagles i jest to ich debiutancka płyta z takim hitem jak Take It Easy. W którym jest płyta, to country rock i tym samym jest to jeden z najważniejszych albumów w historii country rocka.
0: Ten krążek z miejsca podbił listy przebojów i zrobił z muzyków Eagles gwiazdę. To jest nie tylko jeden z najważniejszych albumów w historii country rocka, ale to jest w ogóle płyta, która jest uznawana za jeden z najlepszych albumów wszechczasów, a piosenka Take It Easy, o której wspomniałaś, jest uznawana za jedną z najważniejszych piosenek w historii rocka i to jest bardzo ciekawe, dlatego że u nas w kraju zespół Eagles jest uznawany za wykonawcę jednego przeboju. Jakiego? Nie wiadomo.
2: A powiedz mi, czy wyobrażasz sobie jakieś miejsce, w którym można by było słuchać tego albumu?
0: No jasne, że tak. Amerykańskie bezdroża.
2: O, no.
0: I samochód typu pick-up.
2: Tak.
0: No, ze szczelbą.
2: No.
0: No i tyle, no.
2: To zabrałbyś mnie ze sobą.
0: No, z przyjemnością, tylko problem
2: tak
0: jest taki, że nie mam wizy. Dobra.
2: Trzeba mieć.
0: Nie trzeba mieć wizy?
2: Nie.
0: Żeby tam pojechać tak z wizytą.
2: Z wizytą? To nie trzeba.
0: To nie mam takiego samochodu typu pick-up.
2: Płytę wyprodukował Glyn Johns, który miał już wiele wspólnego z zespołami The Who, Led Zeppelin czy The Rolling Stones.
0: Miał tyle wspólnego, że produkował ich płyty.
2: Tak.
0: No ale...
2: Ale
0: do tej współpracy nie doszło, że o, tak po prostu.
2: No.
0: Tylko to był pewien proces.
2: Opowiadaj.
0: Otóż lider Eagles, czyli Glenn Frey, zaprosił Glyna Jonesa na koncert grupy Eagles, ale producent Glyn Jones nie był zachwycony brzmieniem tej kapeli i odmówił podjęcia się produkcji. Zresztą on sam później wspominał, że na tym koncercie muzycy brzmieli tak, jakby nie mogli się zdecydować, czy chcą grać country, czy rock'n'rolla. Wytwórnia Geffen, która wydawała płytę Eagles, namówiła Glyna Jonesa, żeby dał im drugą szansę, żeby wpadł na próbę w Los Angeles i tak się stało. Natomiast Glyn Jones, pomimo tego, że na tej próbie się pojawił, nie zmienił zdania. Nadal twierdził, że to nie jest kapela, która dobrze rokuje. I Glyna Jonesa przekonał dopiero taki moment, kiedy muzycy Eagles zaczęli harmonicznie śpiewać do dźwięków gitary akustycznej i ballady Take the Devil, napisanej przez basistę Randy'ego Meissnera.

0: No i Glyn Johns uznał, że właśnie taki styl, czyli country rock z takimi harmonicznymi śpiewami w stylu na przykład, nie wiem, Beach Boys, to jest kierunek, w którym muzycy Eagles powinni iść. No i poszli.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Po takiej dawce energii to kawy chyba już pić nie trzeba. Klasyka polskiego rocka od Manamu w Rock Radio. Za 19 minut będzie 11. No a że tej klasyki rocka właśnie z lat 80. nigdy za wiele. Również w poniedziałek to my już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu multiplatynowej, bestsellerowej, no i bardzo dobrej również czwartej płyty studyjnej Briana Adamsa, czyli albumu Reckless, czyli przeniesiemy się tym razem do samego środka lat 80., więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: No i to jest nie tylko bardzo przyjemny numer, ale to jest także jeden z tych kawałków, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Creedence Clearwater Revival. W newsach o 11 powiemy o groźnym wypadku i o utrudnieniach w ruchu w warmińsko-mazurskim, a po 11 posłuchamy no legendarnego protest songu prosto z samego środka lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci klasyka polskiego rocka od Kobranocki, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Zderzenia autobusów z dziećmi pod Kętrzynem są poszkodowani. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcarzowic, które dotknęła trąba powietrzna. Czy będzie kolejna sensacja w Paryżu? Czekamy na mecz Maji Chwalińskiej.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzamiński. Dwa autobusy szkolne zderzyły się pod Kętrzynem w Warmińsko-Mazurskim. W obu pojazdach były dzieci, łącznie jechały nim 52 osoby. Ranne są dwie. Jak mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie, poszkodowanym nie stało się nic poważnego. Jest im udzielana na miejscu pomoc medyczna.
3: Poszkodowany to chłopiec kontaktowy, przytomny oraz jedna z opiekunek z drugiego z autobusów.
2: Policja wstępnie ustaliła, że do wypadku doszło w momencie, gdy jeden z autobusów chciał skręcić z drogi, a drugi nie wyhamował i wjechał w jego tył. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga wojewódzka 591 w miejscowości Wopławki może być zablokowana przez kilka godzin. Z lotniska w Krakowie wystartował samolot wojskowy, który ma przetransportować do kraju Polkę, która od wielu dni pozostaje w śpiączce w szpitalu w Pekinie.

0: poinformował szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Chodzi o transport 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, u której w połowie kwietnia zdiagnozowano agresywny nowotwór. Kobieta, która studiowała w Pekinie, trafiła do lokalnego szpitala. Będą zasiłki podobne jak dla powodzian, mówi wojewoda mieszkańcom Balcerzowic na Opolszczyźnie, przez które w sobotę przeszła trąba powietrzna. Dziś są tam rzeczoznawcy, by wycenić straty. To potrzebne do wypłaty zasiłków. Do Balcerzowic dojeżdżają też ubezpieczyciele. Na mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy.
1: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
2: Dosłownie sekundę uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła, podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
0: Trąba zniszczyła kilkanaście budynków, kilka z nich nie nadaje się aktualnie do zamieszkania decyzją nadzoru budowlanego. Strażacy poprawiają aktualnie zabezpieczenie budynków po zerwaniu dachów, bo w prognozach są i burze, i opady deszczu. Jedna osoba nie żyje, 24 zostało rannych. To bilans kolejnej doby rosyjskich ataków dronami w Ukrainie. W sumie agresor uderzył 265 bezzałogowcami na północy, południu i wschodzie kraju. Ofiara śmiertelna to 61-latek, zginął w obwodzie chersońskim. Jedna z sensacji Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, powalczy dziś o ćwierćfinał paryskiego turnieju. I o dziwo, po drugiej stronie siatki nie stanie zawodniczka ze ścisłej światowej czołówki, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
3: Mecz Chwalińskiej organizatorzy wyznaczyli na korcie centralnym, a jej rywalką będzie francuska Diane Parry, która też widzi szansę w tym, że nie zagra z zawodniczką stopu. Zazwyczaj na tym etapie turnieju spodziewamy się mierzyć z zawodniczką z pierwszej dwudziestki, więc myślę, że to dla nas wielka szansa. Postaram się dobrze przygotować do meczu, zregenerować i być w 100% gotowa i wykorzystać tę szansę, by awansować dalej. Z kolei Chwalińska tłumaczy, dlaczego jej forma eksplodowała właśnie w Paryżu i wskazuje na nowe osoby w sztabie.
4: Po prostu potrzebowałam czasu, żeby te wszystkie zmiany kliknęły, że tak powiem.
3: Chwalińska do tej pory w wielkim szlemie najdalej dotarła do drugiej rundy Wimbledonu 4 lata temu.
0: A dzisiejszy mecz zacznie się najprawdopodobniej około 14.
5: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Możecie spodziewać się utrudnień w Alejach Jerozolimskich. 2 miesiące potrwa tam remont torowiska. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a problemy czekają także kierowców, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
7: Do połowy sierpnia będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu.
6: Dla pasażerów uruchomione zostały autobusy zastępcze. Za to od piątku możecie już jeździć nowym wiaduktem trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie w kierunku Grochowa. Przywrócono także zjazd w ulicę Saską oraz połączenie z Urugwajską, a cała modernizacja trasy Łazienkowskiej ma zakończyć się latem. Jeszcze jedna informacja. Policjanci z Wilanowa zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o oszustwa metodą na kuriera. Podszywali się oni pod kurierów i przejmowali paczki zwrotne ze sklepu internetowego. Straty oszacowano na ponad 83 tysiące złotych. A za godzinę wspomnę o sprawcy, który próbował oślepiać pilota lotniczego pogotowie ratunkowego.
5: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
6: Przed nami w Warszawie tradycyjnie już pogoda w kratkę. Będzie i sporo słońca, ale też i sporo chmur. Możliwe są przelotne opady deszczu, a nawet burze. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie około 22 stopni. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie niskie. Jutro za to szykuje się dzień z dużą dawką słońca i zdecydowanie wyższą temperaturą. A jeszcze cieplej zrobi się w środę. Wtedy temperatura ma przekroczyć 27 stopni w dzień.
5: Rock Radio 103,7 FM.

0: I to jest numer, który doskonale sprawdza się również w trasie, niezależnie od tego, jakim środkiem lokomocji tę trasę pokonujecie. Klasyka polskiego rocka od Dżemu w Rock Radio, 19 minut po 11. A my już za chwilę posłuchamy sobie numeru z bardzo dobrego, chociaż chyba niedocenionego u nas w kraju albumu Animal Grace, czyli z 11 płyty studyjnej grupy April Wine. Przeniesiemy się do pierwszej połowy lat 80., więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka

0: No i Nóżka Samochodzi, tak właśnie brzmi klasyka rocka od Blondie w Rock Radiu. Za dwie minuty będzie 11:30, a ja przypominam, że nowy tydzień to jest nowa szansa, i to nie jedna szansa, na zostanie rock'n'rollowcem dnia i na zgarnięcie w tym tygodniu, a na pewno dzisiaj, piknikowego zestawu Rock Radia, czyli koca i kubka termicznego. Co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia? Należy do nas przedzwonić albo podesłać nam głosówkę na Messengerze i opowiedzieć o historii, opowiedzieć historię, która nas zaskoczy, rozśmieszy, która nas wzruszy, no po prostu, która wywoła u nas jakieś skrajne emocje. Jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do rock'n'rollowca dnia, no to posłuchajcie, jaką anegdotkę jakiś czas temu podesłał nam Dawid.
1: Jedną z moich aktywności sportowych, którą uprawiam, jest tenis ziemny. Zaczęła robić się ładna pogoda, więc postanowiłem umówić się na granie ze swoim kolegą. Umówiliśmy się SMS-owo, by sobie pograć jutro o godzinie 17. Z wielką chęcią do grania zjawiłem się przed 17, opłaciłem kort, przebrałem się, zacząłem sobie wstępną rozgrzewkę. A tu godzina 17 minutami, a mojego kolegi nie ma. 17:05 nie ma, 17:10 nie ma. Myślę sobie, co jest. Dzwonię do niego i pytam się: gościu, a gdzie ty jesteś? On na to: ty, no słuchaj, ja jestem na lotnisku w Paryżu. Na co ja od razu zapytałem: gdzie? A on: no w Paryżu. Ja wielce zdziwiony, pytam dalej: a co ty tam robisz? A on: no w pracy jestem, wiesz, że jestem stewardem. Ja do niego: przecież mieliśmy dziś o 17 grać w tenisa. A to: no nie dziś, tylko jutro. A ja: no jak jutro? Tak omawialiśmy się dziś. A on: na jutro, bo pisałeś po północy, więc kolego, jutro to wypada na jutro, sorry.
0: No to ja też podpowiem, że nie ma co się umawiać na szachy z pilotami, bo oni akurat źle reagują na zbicie drugiej wieży. Jeżeli chcecie zostać rock'n'rollowcem dnia, to dzwońcie pod 224-0066 albo ślijcie głosówki na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto tym rock'n'rollowcem dnia zostanie, no i kto zdobędzie piknikowy zestaw Rock Radia, czyli kubek termiczny i koc. A już teraz słuchamy klasyki rocka od Metaliki w Rock Radiu.

Są takie numery, które mimo upływu lat kompletnie się nie starzeją. No ja nie mogę uwierzyć, że to jest kawałek, który ma cztery dychy na karku. Klasyka rocka od Genesis w Rock Radiu. Za 21 minut będzie południe, a jeżeli jesteście jeszcze przed południem spragnieni solidnej porcji gitarowych solówek i to z najwyższej półki, to świetnie się składa, dlatego że już za chwilę posłuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru Erika Claptona, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Jest to bez dwóch zdań bardzo przyjemny kawałek, no i to jest też taka sentymentalna podróż do połowy lat 90. To Garbage w Rock Radio. Za 9 minut będzie godzina 12. Ja przypominam, że jasne, jest poniedziałek, natomiast w tym tygodniu ten tydzień jest krótszy, a weekend dłuższy. Przecież to jest bardzo dobra informacja. No i myślę, że już teraz można sobie ten długi weekend zaplanować, a dokładnie jego sam początek, a to dlatego, że w najbliższą środę, czyli pojutrze, czyli w zasadzie w taki piątek, biorąc pod uwagę ten długi weekend, w zaprzyjaźnionym z Rock Radiem pubie 103.8 FM będzie można wpaść na kolejną imprezę stand-upową i tym razem to będzie open mic, taki tradycyjny środowe open mic właśnie w tym miejscu. To jest impreza, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. No i przeważnie to jest tak, że na open micach możemy spodziewać się głównie początkujących stand-uperów, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. No i biorąc pod uwagę właśnie tę otwartą formułę, to wy również możecie sprawdzić swoje siły przed mikrofonem i na scenie. Imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski. Start pojutrze o 19, a pełną rozpiskę wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru prosto z samego środka lat 80. To klasyka rocka od Mr. Mister w Rock Radio.

0: No i jeśli chodzi o klasykę rocka lat 80., to jest jeden z moich ukochanych numerów. Mister w Rock Radio. W newsach o 12 sprawdzimy, gdzie jeszcze dziś możemy się spodziewać Busha. Po 12 będzie jeszcze więcej klasyki rocka właśnie z 80-sów w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch posłuchamy nieśmiertelnego hitu Journey, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: IMGW ostrzega przed burzami w znacznej części kraju. Znany adwokat zawieszony miał fałszywie alarmować o zamachach. Okrągłe urodziny obchodziłaby dziś Marilyn Monroe. Trochę powspominamy na koniec.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. W 12 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jeszcze dziś może zagrzmieć w województwie mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim, a także w części pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, a także podkarpackiego. Alerty obowiązują od teraz do godziny 19. Dziś po raz pierwszy nocna prohibicja obejmie cały obszar Warszawy. Punktualnie o 22 zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. Ograniczenia są efektem ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w dwóch dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. A co o nowych regulacjach uważają sami mieszkańcy Warszawy?
3: Nie będzie ani bezpieczniej, ani nie będzie ciszej. Uważam, że ten zakaz jest... To jest wprowadzony, bo jest.
4: Będzie mniej tych osób, które sobie, powiedzmy, gdzieś tam w lasku popijają.
5: Myślę, że sobie poradzą. Wcześniej się zaopatrzą.
3: Ludzie chwytają się każdej, że tak powiem, tutaj okazji, żeby poprawić bezpieczeństwo, natomiast bądźmy rozsądni.
2: Jedynym miejscem, gdzie będzie można od dziś w nocy na terenie stolicy kupić alkohol, są sklepy wolnocłowe na lotnisku. Znany adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta

0: Karola Nawrockiego czy szefa MSZ Radosława Sikorskiego zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony. Mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu.
1: Wynika to wprost z ustawy Prawo o Adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata. Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
0: Policja przekazała, że w samochodzie należącym do zatrzymanego 48-latka odkryto amunicję i 10 pocisków artyleryjskich, a w mieszkaniu laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także różnego rodzaju broń i amunicję. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu należące do innych osób, a Maciejowi Z., który został aresztowany na 3 miesiące, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Uznawana jest wciąż za jedną z najbardziej atrakcyjnych kobiet w historii. Dziś przypada setna rocznica urodzin ikony kina Marilyn Monroe. Zmarła młodo, bo w wieku 36 lat i do dziś jest uznawana za wiecznie młodą, mówi autorka książki Marilyn Monroe Wszystkie twarze bogini Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: Kiedy myślę o wielu wybitnych aktorkach hollywoodzkich, to oglądaliśmy je w kolejnych epokach, tak? Oglądaliśmy je w wieku średnim, oglądaliśmy je, kiedy się zestarzały, co oznaczało, że patrzymy na nie zupełnie inaczej. Natomiast Marilyn Monroe zostaje zamknięta w tym swoim życiu, które skończyło się, gdy miała 30 parę lat. Jest zawsze piękna, zawsze młoda, zawsze godna pożądania.
0: Już po śmierci Marilyn Monroe Andy Warhol stworzył serię jej portretów, które są uznawane za jedne z najważniejszych dzieł sztuki powojennej. A amerykański Instytut Filmowy umieścił ją na 6. miejscu w rankingu największych aktorek wszechczasów.
3: Newsy Warszawa.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Od dzisiaj w całej Warszawie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Ograniczenie nie dotyczy restauracji, pubów oraz sklepów w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Według władz miasta nocną prohibicję popiera 58% mieszkańców. Nieznany sprawca próbował oślepiać laserem załogę śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Do zdarzenia doszło podczas podejścia do lądowania na ulicy Szeserów. Pilot przerwał pierwszą próbę lądowania ze względów bezpieczeństwa. Sprawa została zgłoszona policji. Na koniec przypominamy, że w Kampinoskim Parku Narodowym staną parkomaty. Wszystko po to, by uporządkować przestrzeń. Pieniądze uzyskane z urządzeń sfinansują ochronę przyrody i infrastrukturę turystyczną, wyjaśnia Magdalena Kamińska z parku.
5: Koszty utrzymania infrastruktury turystycznej, czyli znakowanie chociażby szlaków turystycznych, ale jak również obsługa toalet, które znajdują się przy tych parkingach, z roku na rok wzrastają i stąd właśnie ta decyzja.
4: Parkomaty staną w Granicy i Roztoce.
3: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
4: Do końca dnia w Warszawie możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie i słońce, i chmury, i przelotne opady deszczu, a nawet miejscami może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie raczej niskie. Jutro za to na niebie ma królować słońce, a temperatura przekroczy 25 stopni w dzień. A jeszcze cieplej ma się za to zrobić w środę.
3: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Jestem, cześć Kuba. Jestem to dlatego, że już za chwilę startujemy z naszym cyklem Białe Kruki. Kuba, o czym dziś porozmawiamy?
0: No dzisiaj domkniemy taką eucko-amerykańską trylogię, której dwie poprzednie części na naszej antenie miały swoją premierę w ubiegły czwartek i w ubiegły piątek.
1: Fajne.
0: Czyli to będzie taki trochę powrót Jedi.
1: No powrót Jedi jak najbardziej nam się szykuje. Ale więcej szczegółów o tym już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasyka

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o zespole Ełckie Ogrody Wyobraźni. Zespół zaproponował nam Zbigniew na mailu. Zbigniew jest bratem Władysława Jankowskiego, czyli basisty Ogrodu Wyobraźni. W zespole Ogród Wyobraźni mówiliśmy już w styczniu i w kwietniu.
1: A w ubiegły czwartek i piątek opowiadaliśmy na antenie Rock Radia w cyklu Białe Kruki o dalszych losach muzyki Ogrodu Wyobraźni, to znaczy o zespole John Street Band w wersji koncertowej i w wersji studyjnej. A teraz przechodzimy do właśnie projektu Ełckie Ogrody Wyobraźni. To był projekt taki efemeryczny, w zasadzie jednorazowy, złożony z lokalnych muzyków z Ełku, którzy w październiku 2019 roku brali udział w muzycznych warsztatach, które były częścią obchodów 70-lecia Ełckiego Centrum Kultury. I ta muzyczna część tych obchodów kręciła się w dużej mierze wokół upamiętnienia zespołu Ogród Wyobraźni, czyli hardrockowego zespołu z Ełku, który działał na przełomie lat 70. i 80.
2: Czyli powiedz mi, ile zespół Ełckie Ogrody Wyobraźni nagrał kawałków?
1: No, podczas tych warsztatów muzycy zarejestrowali dwa numery, to znaczy dwa numery trafiły do internetu i to są numery z repertuaru Ogrodu Wyobraźni. Noc oraz List Rewolucyjny, tak brzmią ich tytuły.
2: A jak brzmią one same?
1: No właśnie, pomimo tego, że zespół Ogród Wyobraźni był kapelą hardrockową, to tutaj Ełckie Ogrody Wyobraźni poszły bardziej w stronę brzmienia akustycznego. W tych nagraniach wzięli udział muzycy, którzy grali na saksofonie i na ukulele między innymi. I w połączeniu z tekstami tych właśnie oryginalnych piosenek brzmi to trochę jak taka poezja śpiewana. No to są numery w takim akustycznym, kameralnym klimacie, więc jeżeli odpalicie sobie na YouTubie Ełckie Ogrody Wyobraźni i oczekujecie dawki hard rocka, no to możecie się zdziwić, bo nie jest to muzyka hard rockowa.
0: Białe kruki klasyki rocka

I takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Manfred Mann's Earth Band w Rock Radio. Za 24 minuty będzie 13, a że takich perełek mamy w zanadrzu naprawdę jeszcze sporo, to już za chwilę posłuchamy sobie kapitalnego, bardzo klimatycznego numeru od grupy Rush, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No i to jest kolejny numer, który usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. Mike Oldfield i Roger Chapman z genialnej płyty Crisis w Rock Radio. W newsach o 13 przekonamy się, że nuda też jest w życiu potrzebna. A po 13 będzie jeszcze więcej bardzo klimatycznej klasyki rocka z pierwszej połowy lat 80. w Rock Radio.

0: Gadoka. Tu Kuba Kaleta. Po 13 zapuścimy sobie bardzo klimatyczny kawałek The Police. A teraz porcja świeżych newsów.
1: Zasiłki jak dla powodzian dostaną poszkodowani przez trąbę powietrzną. Dzieci potrzebują czasu na nudę, podkreślają w Wiedniu eksperci. Bez upału już dziś w Paryżu. W takich warunkach zagra za godzinę Maja Chwalińska.
0: Rock Radia.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Będą zasiłki dla mieszkańców Belcerzowic na Opolszczyźnie poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Jak obiecał wojewoda opolski, wsparcie dla nich będzie podobne do tego, które otrzymali powodziania. Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować uszkodzone domy.
2: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
3: Były dosłownie sekundy. Uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
1: Po sobotnich wydarzeniach dziś w Balcerzowicach pracują rzeczoznawcy, którzy wyceniają straty. W drodze są także przedstawiciele ubezpieczycieli. Perspektywa wyższych rat kredytów oddala się, wynika z prognoz ekonomistów, przez decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Poznamy ją jutro, ale na pewien optymizm pozwalają zaskakująco dobre dane pokazujące, że drogie paliwa na razie nie podbijają innych cen w gospodarce. Inflacja w maju sięgnęła 3,1%. Ekonomiści mówią, że kluczowy dla stóp procentowych będzie lipiec, kiedy poznamy prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego pokazujące, jak kryzys paliwowy przełoży się na ceny w kolejnych kwartałach. Dzieciom często brakuje czasu na nudę, wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka. Te starsze, już nastoletnie, to pokolenie najbardziej obciążone lękiem w historii. To z kolei dane z raportu Ministerstwa Edukacji. Co na to poradzić? Warto zastanowić się przy okazji Dnia Dziecka. Bartosz Kądziołka.
4: Co czwarty nastolatek przyznaje, że rzadko lub wcale nie ma czasu na odpoczynek czy nudę. A jak mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie Marta Szczodrak.
5: Nuda jest niezbędna do tego, żeby

0: młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność.
1: A deklarowane poczucie lęku wśród młodych znacznie wzrosło od czasu pandemii. Ta z kolei przeniosła część naszego życia do sieci, a tam dzieci chcą robić wszystko, żeby być dobrze ocenionym. O jak mówi psycholog Kacper Dam, trzeba pokazać, że nie wszystko w sieci ma znaczenie.
2: To jest coś, czego nie pokonamy. Będzie to. Tylko właśnie ważne, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest wartościowy, niezależnie od tego, czy będzie miał 3 czy 1000 lajków.
1: Jednocześnie część ekspertów proponuje wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji medialnej.
3: Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wprowadzono go, by upowszechniać ideały i cele dotyczące praw dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Dzień Dziecka obchodzony jest w różne dni w różnych krajach członkowskich ONZ. Już 6 meczów ma w nogach nasza tenisowa sensacja Roland Garros. Maja Chwalińska, Polka, dziś zagra w Paryżu 7 spotkanie, a jego stawką będzie awans do najlepszej 8 tego wielkoszlemowego turnieju. By to osiągnąć, musi pokonać reprezentantkę gospodarzy Diane Parry. A pogoda dziś w Paryżu już inna, bo upał odpuścił.
4: Będzie na pewno wolniej i piłka będzie skakać mniej, więc na pewno też te warunki do gry będą inne.
3: Mecz Maji Chwalińskiej dziś po południu, prawdopodobnie za godzinę.
5: Pogoda.
3: Mało dziś słońca, zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na wschodzie, w centrum i na południu wystąpią opady deszczu, a także burze, lokalnie z gradem. Te dziś wystąpią w 12 województwach. Najsilniejsze opady na południu Polski. A na termometrach od 18 do 22 stopni. Przeważnie chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Powiem wam, że ja bardzo lubię ten pulsujący bas, to klasyka rocka od Pink Floyd w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu czwartej bardzo dobrej płyty grupy Foreigner, no i chyba jednego z największych hitów ich w ogóle, nie tylko z tego krążka. To już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: No i taka klasyka polskiego rocka to jest świetna sprawa. Również w to wczesne, bo wczesne, ale już popołudnie poniedziałkowe. Budka Suflera w Rock Radio. A ja przypominam, że my po 15 wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i dzisiaj do zgarnięcia jest piknikowy zestaw Rock Radia. W sam raz na przykład na długi weekend, a w skład tego zestawu wchodzi koc oraz kubek termiczny. Wszystko rzecz jasna z naszymi logotypami. Co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia? Należy do nas przedzwonić albo podesłać nam głosówkę na Messengerze i sprzedać nam historię z życia wziętą albo zasłyszaną, no taką, która nas zaskoczy, rozbawi, która po prostu wywoła jakieś skrajne reakcje u nas. Jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia pasuje do konkursu na rock'n'rollowca dnia, no to posłuchajcie propozycji od Roberta z Grochowa.
1: Jakiś czas temu wchodzę do sklepu, żeby kupić sobie jakieś wędlinki na śniadanie i tak szukam wzrokiem i nagle czytam: sztuka mięsa z kota. Myślę sobie, fajnie, może coś nowego, coś spróbować. Poprosiłem panią: sztukę mięsa z kota, tam ileś plasterków. Pani się tak na mnie dziwnie spojrzała, że sobie jaja robię. Ale odwróciła tą kartkę z wybitą ceną i nazwą. I faktycznie sztuka mięsa z kota. Więc pani zgłupiała, poleciała na zaplecze do kierowniczki i za chwilę pani kierowniczka wraca, tłumacząc się, że to powinno tam być napisane sztuka mięsa z kotła, a niestety pani jak brała tą cenę, wyjmowała z wędliny, żeby ją pokroić, to ciągle chwytała palcem w jednym miejscu i ta literka ł się wytarła.
0: No i z tego miejsca tradycyjnie pozdrawiamy całą redakcję tygodnika Chwila dla Ciebie. Jeżeli wy chcielibyście spróbować swoich sił i powalczyć o tytuł rock'n'rollowca dnia, to dzwońcie pod 224-0066, tylko że my nie oddzwaniamy, to jest ważna informacja. Wybieracie numer, nawijacie do słuchawki i tak to działa. Możecie również podesłać głosówkę na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto zostanie tym rock'n'rollowcem dnia, no i kto zgarnie piknikowy zestaw Rock Radia, czyli koc i kubek termiczny. A już teraz słuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru prosto z końcówki XX wieku. To klasyka rocka od The Cranberries w Rock Radiu.

No bardzo przyjemnie tego numeru się słucha również przy poniedziałku. To klasyka rocka od The Rolling Stones w Rock Radio, a my oczywiście nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę posłuchamy fragmentu no legendarnej debiutanckiej płyty Lady Punk, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci ponadczasowy numer Midnight Oil, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Samochód wypadł z wiaduktu w Płocku. Dwie osoby nie żyją. Ukryty głód problemem dzieci XXI wieku. Polska ma większe szanse na organizację Igrzysk Olimpijskich. Mieszkańcy Hamburga właśnie wycofali swoją kandydaturę.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwóch mężczyzn zginęło w samochodzie, który spadł z wiaduktu w Płocku na ulicy Rataja na peryferiach miasta. Osobowym Renault jechał 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Okoliczności wypadku są ustalane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym samochód spadł z wiaduktu. Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Będą też im wypłacane zasiłki. Teraz nadal trwa tam sprzątanie. Po sobotniej tragedii strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
3: Budynek mieszkalny jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy być, możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy, tak?
4: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało. Zalało. Już się leje na dole.
2: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze dla poszkodowanych, a pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą wypłacane jeszcze przed długim weekendem. Ponad 1000 osób, w tym strażacy oraz przedstawiciele innych służb, pracują na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby koncentrują się obecnie na przelewaniu pogorzeliska. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie. Wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Współautor raportu Michał Helwak mówi, że problemem wśród dzieci jest niedożywienie jakościowe, czyli głód, którego nie widać.
5: Ten głód, taki zapadnięte policzki, żebra na wierzchu, to już nie jest rzeczywistość, z którą możemy się w Polsce spotkać. Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, jest wypełniony, dzieci czują sytość, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
2: Raport powstał na podstawie odpowiedzi, które badacze zebrali w trwającym od stycznia do kwietnia w szkołach podstawowych w całym kraju badaniu ankietowym. Wzięło w nim udział w sumie blisko

0: blisko 1000 dzieci. Mieszkańcy Hamburga jasno opowiedzieli się za nieorganizowaniem Igrzysk Olimpijskich w ich mieście. W referendum odrzucili kandydaturę Hamburga do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. To powtórzenie scenariusza sprzed dekady. Już raz w 2015 roku mieszkańcy miasta odrzucili kandydaturę olimpijską podobnym stosunkiem głosów. Teraz na nie było blisko połowa głosujących. W krajowym niemieckim wyścigu pozostają więc wciąż Berlin, Monachium i region Ren-Rura. O organizację największej sportowej imprezy świata ubiega się również Polska.
1: Pogoda.
0: Burze dziś mogą pojawić się na wschodzie i częściowo w centralnej Polsce. Alerty obowiązują do 19. Mało dziś słońca, zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach od 18 do 22 stopni przeważnie, chłodniej na wybrzeżu do 16 i na południu, gdzie w rejonach podgórskich do maksymalnie 15 stopni.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kalinowski.

0: to jak trochę dołożyć do pieca przy poniedziałku, prawda? To klasyka rocka od AC/DC w Rock Radio. A że klasyki rocka z lat 70. nigdy za wiele, no to już za moment posłuchamy kolejnego świetnego numeru z tej dekady. Dla odmiany z początku tej dekady to będzie klasyka rocka od The Doors, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: proszę bardzo. Rozbujana klasyka polskiego rocka od Lecha Janerki. Bardzo przyjemna sprawa. Takie rzeczy nam tutaj przygrywają podczas tego poniedziałkowego popołudnia, a ja przypominam, że już teraz możecie zagłosować na klasyczną dziesiątkę, na 203 notowanie waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Na rockradio.pl możecie zagłosować na swoich faworytów. Jest tam 50 propozycji, między innymi od Dire Straits, EMF czy grupy Foreigner. Do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać także swoje własne typy. Szczegóły również znajdziecie na rockradio.pl. Kolejne 203 notowanie klasycznej dziesiątki w piątek po 18, a my codziennie od poniedziałku do piątku właśnie o tej porze, czyli o 14.30, słuchamy kolejnych propozycji, żebyście po prostu mogli się nausznie przekonać, jak szeroki jest wybór tych propozycji. Już teraz, no, legendarna rockowa ballada od Skorpionsów w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: Ależ ta perkusja niesamowicie tam tętni. To klasyka rocka od The Sweet w Rock Radio, ale my nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka i już za chwilę posłuchamy sobie kultowego Nomen Omen numeru, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: No i taka klasyka rocka przygrywa nam nie tylko przez cały poniedziałek w Rock Radiu. My powoli zbliżamy się do 15:00, punktualnie o 15:00 newsy Rock Radia, a po 15:00 stery Rock Radia przejmuje Rysiek Brzeziński. Rysiek będzie szukać rock'n'rollowca dnia, więc już teraz możecie podsyłać mu swoje albo cudze historie pod 224-0066. My nie oddzwaniamy, więc wybieracie numer i opowiadacie o tym, co tam wam albo komuś się ostatnio, albo dawno temu przytrafiło. Można również podesłać głosówkę na Messengerze. Dzisiaj gramy o piknikowy zestaw Rock Radia, czyli o koc i kubek termiczny, no i oczywiście o tytuł Rock'n'Rollowca Dnia. Kto zdobędzie ten tytuł i dołączone do niego fanty, tego dowiemy się po godzinie 17:00. Ja nazywam się Kuba Kaleta, dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jutro od 10:00. Trzymajcie się, pa!
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku i obiecuję wam, że nie zabraknie nam klasyki rocka. Za chwilę posłuchamy Republiki, Blue Oyster Cult i nie tylko, a teraz newsy i pogoda.
2: Pseudokibice psychofans usłyszeli prawomocne kary. Zakaz korzystania z komórek w szkołach jutro ma uchwalić rząd. Kajaki i wiosła mają być nową wizytówką Bydgoszczy. Powstanie tam centrum tych sportów.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Dziś lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. Natomiast wyższą karę 15 lat więzienia zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze. Proces dotyczył w sumie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw. Wśród nich m.in. zabójstwo, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, a także handel narkotykami. Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach w gminie Ujazd. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie zniszczenia nie dziwią ekspertów. Jak mówi nam dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej.
3: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze, coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
2: Choć trąby powietrzne zdarzały się w Polsce już w XIX wieku, ekspertka dodaje, że nadal nie jest to typowe dla naszego kraju zjawisko. Holenderskie systemy Patriot zostaną w Polsce dłużej niż pierwotnie planowano, jak podała właśnie ambasada Holandii w Polsce. Misja dwóch holenderskich systemów obrony powietrznej, która miała zakończyć się w czerwcu, zostanie przedłużona o maksymalnie pół roku. Chronią one centrum logistyczne NATO w Jasionce, przez które do Ukrainy trafia pomoc. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych zostanie jutro przyjęty na Radzie Ministrów, poinformowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. W rządowym projekcie przewidziano dwa wyjątki odstąpienia od tych przepisów.
4: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły. Natomiast to jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji, smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać.
2: Przepisy miałyby obowiązywać od 1 września tego roku. Szefowa resortu edukacji stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by prezydent mógł nie podpisać ustawy, której rozwiązania popiera ponad 80% społeczeństwa. Centrum kajakarstwa i wioślarstwa powstanie w Bydgoszczy. Dziś minister sportu Jakub Rutnicki przekazał władzom miasta decyzję o 8-milionowym dofinansowaniu inwestycji.
5: Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki.
2: Wioślarstwo i kajakarstwo to sporty z długimi tradycjami w Bydgoszczy, przypomina wioślarz Adam Korol, czterokrotny mistrz świata oraz mistrz olimpijski z Pekinu.
6: Trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską.
2: Centrum powstanie w okolicy Wyspy Młyńskiej oraz przystani, w której trenują już młodzi sportowcy.
0: Rock Radio. Co jest grane?

0: Warszawie.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji spektaklu. W piątek będziecie mogli wybrać się na sztukę Pani domu jest tylko jedna. Producent filmowy przez przypadek zaprosi na weekend do domku letniskowego swoją żonę, kochankę i najlepszego przyjaciela. Co z tego wyniknie? Będziecie mogli to sprawdzić o 17.30 przy Złotej 8. Teraz propozycja od teatru Scena Współczesna. Nachodzi o Wieczór Trzech Coachów. Jak osiągnąć ponadprzeciętne wyniki w życiu osobistym i zawodowym? Ile trzeba na to poświęcić czasu? Będziecie się mogli o tym przekonać również w piątek o godzinie 19.30. A z kolei w środę będziecie mogli wybrać się na stand-up Kuby Rafalskiego. Komik na scenie zaprezentuje program Bohater na miarę czasów. Nie ucieka w nim od trudnych tematów i swojej niepełnosprawności. Początek o godzinie 19 w Terminalu Kultury Gocław. Bilety znajdziecie w internecie.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Burze dziś mogą pojawić się na wschodzie i częściowo w centralnej Polsce. Alerty obowiązują do 19. Mało dziś słońca, zachmurzenie umiarkowane i duże, a na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu. Do 15-16 stopni na południu, gdzie w rejonach podgórskich miejscami dziś maksymalnie do 15 stopni.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Nie wiem, czy kojarzycie taki sketch Saturday Night Live, ale w nim Will Ferrell gra na tak zwanym krowim dzwonku, czyli cowbell, który było słychać właśnie w tym kawałku. No i zresztą w tle leciał właśnie utwór Blue Oyster Cult. No i cała zabawa polegała na tym, że za mało było tego krowiego dzwonka w kółko i w kółko. Polecam sobie to sprawdzić, odnaleźć. To jest sketch z Willem Ferrellem i Christopherem Walkenem. Znakomity, naprawdę. A my teraz genialnego kawałka właśnie Blue Oyster Cult słuchaliśmy, czyli Don't Fear the Reaper. Ja natomiast jeszcze chciałem wam przypomnieć o tym, że dzisiaj macie szansę zostać rock'n'rollowcem dnia po raz kolejny, czyli osobą, która podzieli się z nami dzisiaj swoją lub zasłyszaną historią z życia wziętą, najlepiej taką pokręconą i z puentą. Bardzo ładny rym mi tutaj wyszedł. Jak takie historie zgłaszać? A to proste. Pod numerem 22444066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia, a do zgarnięcia mam dziś dla was zestaw biwakowo wypoczynkowy, można by tak powiedzieć, czy też dla plażowiczów, czyli koc Rock Radia i kubek termiczny. Ponownie mam dla was to, co rozdawaliśmy wam w zeszłym tygodniu, więc przypominam, 22444066 lub głosówki na Messengerze Rock Radia. Tak, dzielcie się z nami swoimi lub cudzymi najbardziej pokręconymi historiami z życia wziętymi, a my teraz słuchamy Toma Pettiego Into the Great Wide Open.

0: Zespół Human i kawałek pod tytułem Polski, no czyli wspaniała rzecz, prawda, dla nas wszystkich, tym bardziej, że to jest niesamowita pamiątka z roku 93. Sami sobie przypomnijcie, co wtedy porabialiście, gdzie wtedy byliście i może zrobi wam się akurat miło. Na pewno będzie też miło już za chwilę, kiedy zagra dla was zespół Rainbow, zespół, który na swoim koncie miał wielu wokalistów, jednego nawet udało mi się poznać, ale usłyszycie ten zespół w wersji z Joe Lynnem Turnerem na wokalach. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Hej i Asowa z roku 94 w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. No i piękne wspomnienia właśnie tego, jak to w latach 90 było. Ja sobie dlatego tak dzisiaj wspominam, no bo jest w końcu 1 czerwca i Dzień Dziecka. No a w latach 90 to właśnie tym dzieckiem takim byłem. No i czułem wielkie szczęście, mimo tego, że generalnie dookoła było raczej szaro i niezbyt ciekawie. No ale właśnie, jeżeli wy czujecie w sobie dziecko i to rock'n'rollowe, to cały czas przypominam o tym, że można zostać rock'n'rollowcem dnia. Wystarczy opowiedzieć nam swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą pod numerem 22 44 066 lub za pomocą głosówki na Messengerze Rock Radia, a do zgarnięcia macie dzisiaj zestaw piknikowy, czyli koc i kubek termiczny Rock Radia. Także czekam na wasze zgłoszenia, a my teraz lecimy dalej. Pink Floyd i Money. Tak jest. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. A dzieci też lubią je dostawać.

Joan Jett and the Blackhearts, Bad Reputation. Jest rock radio i jest klasyka rocka. No i tak, reputacja jak najbardziej się przydaje, nawet ta zła, zdecydowanie, zwłaszcza w świecie gwiazd rocka. My natomiast za chwilę przeniesiemy się do lat 80. w Polsce, no i przypomnimy sobie jeden z najważniejszych kawałków Jamu, który mimo swojego tytułu kojarzony jest raczej z innym, że w życiu piękne są, no właśnie, co? Na Dzień Dziecka takie sobie można ćwiczenie umysłowe zadać. W każdym razie zostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Janis Joplin, Piece of My Heart w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, a my już zbliżamy się do 16. Za chwilę newsy, a w nich usłyszycie o tym, że trzeba spieszyć się z zaklepywaniem hoteli na długi weekend. Więcej o 16. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Któryś jak Brzeziński po 16:00 przypomnimy sobie świetne numery Blondie, T-Love i nie tylko, a teraz czas na newsy.
2: Obowiązkowe kaski na rowerze już od środy dla dzieci i części nastolatków. Poszkodowani przez trąbę powietrzną dostaną zasiłki jak powodzianie. Sypialnia i jadalnia strefami wolnymi od ekranów to nowe zalecenia w Szwecji.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowe kaski od środy obowiązywać będą rowerzystów i jadących hulajnogami elektrycznymi do 16 roku życia. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą ich opiekunowie. Nie byliśmy zwolennikami takiego rozwiązania, przyznaje członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej Andrzej Janowski.
3: Najważniejszą rzeczą związaną z rowerami jest to, żeby dzieci na nich chciały jeździć i jeździły. I w przypadku takiej zwykłej jazdy na rowerze po bezpiecznej infrastrukturze do szkoły czy do pracy w przypadku dorosłych, nakładanie takich dodatkowych obowiązków, zakazów i straszenie mandatami nie jest rozwiązaniem optymalnym i w większości krajów takich regulacji nie ma.
2: Z kolei Instytut Transportu Samochodowego informuje, że zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na niepokojące statystyki, zgodnie z którymi w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% względem roku poprzedniego. Wypłacenie zasiłków podobnych do tych dla powodzian zapewnia wojewoda opolski, a pieniądze mają trafić do poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej w Balcerzowicach. Na miejscu trwa sprzątanie.
4: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
2: Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy. Żywioł zniszczył 18 z nich. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz zadanie naprawienia sytuacji. Tak rządzący komentują obecne stosunki Kijowa z Warszawą, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostkom ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, czym wywołał oburzenie w Polsce. Wytłumaczenia się z tej decyzji żąda m.in. polski wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
2: Ukraińska powstańcza armia, która decyzją prezydenta Zełenskiego została doceniona, oprócz walki z Sowietami, ma na swoim koncie rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności Polski. Polski prezydent Karol Nawrocki chce odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego nadany mu kilka lat temu. Rodzice powinni ograniczyć korzystanie z telefonów przy dzieciach. To zalecenie szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego. Wśród rekomendacji znalazło się też ustanowienie w domu stref wolnych od urządzeń z ekranami. Najlepiej by była to jadalnia lub stół, przy którym spożywane są posiłki, a także sypialnia. Podczas zabawy z dziećmi opiekunowie w ogóle powinni odłożyć telefon. Samoloty pasażerskie są opóźnione z powodu strajku strażników granicznych w Portugalii. Protest rozpoczął się dziś rano i potrwa do piątku. Dziś najliczniejsze opóźnienia występują w porcie lotniczym w Lizbonie, skąd niemal wszystkie wyloty mają kilkudziesięciominutową zwłokę. Wysokie obłożenie odnotowują już hotele na Pomorzu przed tak zwaną czerwcówką. Zarezerwowanych jest już niemal 80% miejsc, ale część hoteli i apartamentów, zwłaszcza w Trójmieście, zbliża się do pełnego obłożenia. Pomorskie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na długi czerwcowy weekend połączony z Bożym Ciałem.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Już 12 i 13 czerwca Park Romana Kozłowskiego zamieni się w Muzyczne Centrum Warszawy podczas Dni Ursynowa. Na scenie wystąpią m.in. Kult, Myslowic, Dawid Kwiatkowski czy ich troje. Oprócz tego przewidziano strefy rodzinne, warsztaty, atrakcje dla dzieci oraz bogatą ofertę gastronomiczną. Wstęp na wydarzenie oraz koncerty jest wolny. Początek o 16:30. Z kolei Ośrodek Sportu i Rekreacji na Pradze Południe zaprasza na targi akwarystyczne. Będzie można zobaczyć ponad 100 gatunków ryb, a także krewetki, raki słodkowodne, ślimaki oraz rośliny. Start w niedzielę o 10:00. A jutro możecie skorzystać z kina plenerowego w Parku Pięciu Sióstr.

0: na Ochocie. To idealna propozycja dla miłośników dobrego filmu. W najbliższy wtorek będzie można zobaczyć produkcję Dotyk Serca. Początek o godzinie 20:30, a wstęp jest wolny. Cały repertuar jest dostępny w sieci.
1: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Jeszcze dziś burze mają przejść przez wschodnią i częściowo centralną Polskę. Alerty obowiązują do godziny 19. Dziś mało słońca, duże zachmurzenie, a na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam do maksymalnie 15-16 stopni.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Pilaf, I Love You. Jest rock radio, jest klasyka rocka. A ja przypominam o tym, że poszukiwany cały czas jest rock'n'rollowiec dnia, czyli osoba, która opowie nam dzisiaj swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą. Może być to coś z wczoraj, z zeszłego tygodnia, albo nawet i sprzed 10 lat. Jak tam chcecie. Ważne, żeby zadzwonić pod 22 44 066 lub nagrać nam wiadomość głosową na Messengerze Rock Radia. A do zgarnięcia macie dzisiaj kubek termiczny i koc.
1: Słuchajcie, bo to teraz był koncerty Metaliki, był Chorzów, tak, ale był teraz w Berlinie. Ja akurat wracałem z Berlina, ale nie byłem na koncercie, choć spotkałem kumpla, takiego, wiecie, za to jak trzeba się przebrać za panka, się przebiera za panka, jak się trzeba przebrać za metalowca, się przebiera za metalowca. No i wiedziałem, że był na tym koncercie w Berlinie. No i spotkałem go po tym koncercie, no i pytam, jak wrażenie? On mówi, oczywiście, super, super, ekstra, Metallica. Ja mówię, a Highway to Hell było? On mówi, no pewnie, że było. Widzicie? Można się fajnie bawić. No, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Hell yeah.
2: Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł?

The Kings, You Really Got Me. Najlepsza klasyka rocka, tylko w Rock Radiu idealnie się zawsze sprawdza na każde popołudnie, również to poniedziałkowe. Ja wiem, że pewnie dzisiaj niektórym było ciężko, ale mam nadzieję, że dzięki klasyce rocka, no to jednak ten dzień był dla was łatwiejszy. Też mam nadzieję, że dla tych, którzy dopiero co gdzieś tam będą wędrować do swojej roboty, no to, że też wam uprzyjemnimy czas, a tym, którzy stoją w korkach, no to wiadomo, dodajemy też otuchy przy okazji. Natomiast za chwilę posłuchamy sobie jednego z najgenialniejszych kawałków Iron Maiden z lat 80. Prawdziwa perełka z początku właśnie tej dekady, także nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć na nasłuchu naszą rockradiową aplikację.

Zabieranie ze sobą takiego pasażera to jest największa przyjemność, no bo to coś zaśpiewa, coś opowie. No i generalnie na pewno będzie bardzo przyjemnie, kiedy Iggy Pop zasiądzie obok was, zwłaszcza w korkach. The Passenger. Jest rock radio i jest klasyka rocka. My nieco teraz wybiegnijmy w przyszłość, do przodu, a konkretnie do godziny 22, no bo wtedy jak zwykle przyjdzie pora na to, żeby porozmawiać z niezłym gościem rock radia, a właściwie to z niezłą gościową, bo dzisiaj Mariusz Stelmaszczyk porozmawia z Kasią Linz, która niedawno zresztą otrzymała Fryderyka w kategorii artystki roku. Nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia, ponieważ no, Kasia nagrała płytę pod tytułem Obywatelka KL, na której reinterpretuje numery Grzegorza Ciechowskiego, a także zespołu Republika. To na pewno będzie dzisiaj poruszone wieczorem, ale co jeszcze? No, trzeba będzie wpaść na audycję Niezły Gość w Rock Radiu właśnie po godzinie 22. Zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka. No ale dobra, my teraz skupmy się na tym, co właśnie teraz mamy na playliście. A teraz mamy Golden Life i 24 listopada 1994. Warto o tym pamiętać.

Accepting Metal Heart. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka i muszę wam powiedzieć, że uwielbiam, kiedy muzyka poważna staje się częścią właśnie tak świetnych rockowych, metalowych wręcz numerów. No a właśnie, jeżeli chodzi o rock, metal i inne klimaty, no to przypominam o tym, że można głosować na kolejną klasyczną dziesiątkę Rock Radia, bo w piątek po godzinie 18 wybrzmi notowanie numer 203. Ostatnio na pierwszym miejscu mieliśmy Deep Purple i When a Blind Man Cries. A jak to się ułoży teraz, zależy wyłącznie od was. Możecie głosować na kawałki między innymi Dire Straits, In Excess, Rage Against the Machine, Scorpionsów, The Doors i tak dalej, i tak dalej. Długo by wymieniać, lepiej samemu sprawdzić na stronie rockradio.pl. Wy w międzyczasie też możecie nam wysyłać swoje propozycje artystów, których chcielibyście podczas takiego głosowania zobaczyć. No to polecam, strona rockradio.pl, tam wszystkie informacje znajdziecie, a w Rock Radio za chwilę usłyszycie Twisted Sister, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie naszej aplikacji.

0: drodze.
1: Alert przed burzami dla wschodniej i centralnej Polski obowiązują dziś do wieczora. To alerty pierwszego stopnia. Burzom mają towarzyszyć ulewy, silny wiatr i miejscami drobny grad. Jutro pogoda nieco się poprawi. Mniej deszczu i więcej słońca, dlatego cieplej, bo do 25-26 stopni. Na S6 na Pomorzu Zachodnim uwaga, na odcinku Płoty Wyszogóra Zachód utrudnienia na jezdni w stronę Szczecina.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio Klasyka Rocka od Bon Jovi, a my już dojeżdżamy do 17. Za chwilę newsy, w których usłyszycie, komu jeszcze możemy kibicować na Rolandzie Garrosie. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 17:00 panowie z Dire Straits przypomną nam jeden ze swoich największych hiciorów z lat 80. A teraz pora na newsy i pogodę.
2: Maja Chwalińska wygrała kolejne spotkanie w Roland Garrosie. Pierwsze kontrakty na sprzęt wojskowy podpisane w ramach programu SAFE. Większy nacisk na sztuczną inteligencję stawia Uniwersytet Jagielloński. Ruszyła tam właśnie rekrutacja.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. I na początek wiadomość najważniejsza z minionej godziny. Maja Chwalińska wygrała z francuską tenisistką Diane Perry 6-3-6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Tym samym nasza tenisistka awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju. Do tej świetnej informacji z kortu z Paryża będziemy dziś jeszcze wielokrotnie wracać, a teraz czas na dalsze informacje. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby w programie SAFE pominięty i nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby niezasilony nowym sprzętem i umiejętnościami.
2: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Program SAFE to prawie 44 miliardy euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność. Dokładnie rok temu wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez PiS w drugiej turze wyborów zmierzył się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Prezydentowi nie można odmówić aktywności międzynarodowej. W czasie pierwszego roku urzędowania polski prezydent spotkał się m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Francji oraz premier Włoch. Od 220 tysięcy do nawet 600 tysięcy złotych taki wydatek ponoszą w Polsce rodzice na wychowanie jednego dziecka do 18 roku życia. Te wydatki rosną, choć przede wszystkim nominalnie, czyli w kwotach, bo realnie, czyli biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń i siłę nabywczą rodziców, te wyższe wydatki są dla nich finansowo do udźwignięcia, mówi ekspertka Centrum imienia Adama Smitha Anna Gołębicka.
4: Chowanie dzieci to jest rzecz, która absolutnie się zwraca i rodzicom, i gospodarce. I to wychodzi dokładnie 1716 zł miesięcznie, ale jak się ma dwójkę dzieci, to już jest drobny efekt skali.
2: Mniej więcej połowę miesięcznych wydatków na dziecko pokrywają rządowe transfery, takie jak 800+ czy wyprawka szkolna. Na nowoczesne kierunki związane z erą sztucznej inteligencji stawia Uniwersytet Jagielloński w rozpoczętej dziś rekrutacji przyszłych studentów. Zmiany czekają też kandydatów na medycynę. Od teraz w rekrutacji do Collegium Medicum będą liczyć się nie 3, a 2 matury rozszerzone.
5: Dwa kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać dwa przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii.
2: Mówił rektor J. profesor Piotr Jedynak. Uczestnicy nocnego wrocławskiego półmaratonu w dniu wydarzenia za darmo będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio w granicach miasta i w Iwinach. Bieg już w tę sobotę. Start i meta półmaratonu będą zlokalizowane przy Tarczyńskiej Arena Wrocław. I na koniec przypomnienie wspaniałej wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju.
0: Pogoda.
2: Burzowo dziś na wschodzie i w centralnej Polsce, do tego zachmurzenie umiarkowane i duże w całym kraju. Umiarkowanie też ciepło, od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 15, maksymalnie 16 stopni.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio Finlays i The Boys Are Back in Town. Mamy już 12 minut po 17, więc jak zawsze o tej porze zaglądamy do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Dziś przenosimy się do roku 1967. To wtedy właśnie w FSO powstał pierwszy Fiat 125P. W Teatrze Narodowym odbyła się premiera Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. Na Bliskim Wschodzie wybuchła wojna sześciodniowa, a The Rolling Stones zagrali dwa koncerty w sali kongresowej w Warszawie. I dokładnie 1 czerwca 1967 roku, czyli równo 59 lat temu, w Szydłowcu na świat przyszedł Artur Gadowski, wokalista Iry.
2: Wyobraźni wolną rękę dać, ryzyko jest.
0: Artur Gadowski pochodzi z muzykalnej rodziny. Ojciec Dionizy był flecistą i saksofonistą, a mama Marianna była instruktorką śpiewu. Z wykształcenia jest jubilerem i ukończył szkołę zawodową w Radomiu. Jest też miłośnikiem amerykańskiej motoryzacji.
2: Żar.

0: latach 80. był wokalistą kilku zespołów, ale to zaproszenie od Kuby Płucisza do formującej się Iry sprawiło, że mógł zacząć spełniać marzenie o zostaniu gwiazdą rocka. Innym marzeniem z kolei było zagranie wspólnego koncertu z Aerosmith. Gadowski w jednym z wywiadów przyznał, że chciałby bardzo wystąpić na jednej scenie ze Stevenem Tylerem. Dwa lata po tym wywiadzie, czyli w roku 94, panowie z Iry dostali wiadomość, że zostali zaakceptowani jako support dla amerykańskiej legendy rocka. Początkowo myśleli, że to żart.
1: Palące słońce topić was. Zacząłem dobrze, skończę źle.
0: Artur Gadowski to także człowiek, co żadnej pracy się nie boi. W 2000 roku po rozpadzie Iry wyruszył z dwoma kolegami z zespołu do Stanów Zjednoczonych w celach zarobkowych. Tam mimo pracy na budowie panowie pisali kolejne utwory, a po powrocie do Polski reaktywowali Irę. Gadowski stwierdził, że nie żałuje powrotu do kraju, ale też nie żałuje zdobycia życiowego doświadczenia za granicą.
2: W mgnieniu roka.

0: kawałek, który bywał obecny w różnych filmach czy serialach, żeby tylko wymienić na przykład Stranger Things, a także bywał i w reklamach, choćby pewnego złocistego trunku. Kiedyś, ja to jeszcze w ogóle pamiętam. Ale najważniejsze jest to, że to po prostu The Clash i Should I Stay or Should I Go i klasyka rocka, której słuchamy sobie w Rock Radio. Za chwilę usłyszycie u nas Skorpionsów czy Queen, a za kilka minut rozwiązanie dzisiejszego konkursu z Rock'n'Rollowcem Dnia, także nadstawcie koniecznie uszu, bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka

0: Od razu robi się znacznie goręcej, kiedy takie hiciory wjeżdżają. Queen, We Will Rock You. Jest rock radio, jest klasyka rocka. A teraz pora wyłonić dzisiejszego rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która zechciała podzielić się z nami swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. Do wygrania mam dziś dla was kubek termiczny i koc rock radia, a dzwonicie pod numer 22244066 lub zostawiacie nam wiadomości głosowe na naszym Messengerze. No to słucham.
1: Historia miała miejsce na rajdzie studenckim wydziałowym. Jednej nocy w schronisku, było ognisko, zabawa. Rano wstaję, wszyscy na mnie dziwnie patrzą. Słyszę tylko komentarze, ty patrz jak prosto idzie. No cóż, okazało się, że wieczorem chyba trochę za dobrze się bawiłam. Byłam na ognisku, którego nawet nie pamiętam. Ponoć na schodach udawałam helikopter. Całe szczęście koleżanki zapakowały mnie grzecznie do śpiworka i rano były w szoku, że totalnie nic mi nie jest.
2: Na tym polega odpowiedzialność.
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

No nie sposób usiedzieć spokojnie przy tym kawałku. Nie da się, to jest po prostu niemożliwe. Lady Punk, Mniej niż zero. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i cały czas, mam nadzieję, będziecie tutaj z nami i na łączach też z aplikacją Rock Radio, żeby usłyszeć jeszcze więcej świetnych numerów. Od Perfektu, Uriah Heep i nie tylko. Także po prostu bądźcie cały czas z Rock Radiem.

0: drodze.
1: Uwaga na burze z ulewami, gradem i silnym wiatrem jeszcze dziś do wieczora we wschodniej i centralnej Polsce. Jutro pogoda ma się poprawić. Po pierwsze będzie mniej deszczowych chmur, a po drugie więcej słońca i cieplej. A teraz ostrożnie na krajowej 94 na odcinku Opole-Strzelce Opolskie na 201 kilometrze zderzyły się dwie osobówki. Są dwie osoby ranne, a droga może być nadal zablokowana.
0: Klasyka rocka.

Golden Earring i Twilight Zone w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, a już za chwilę będzie 18. W Warszawie nadchodzi naprawdę wielka rewolucja. O tym usłyszycie już niebawem, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: głosowanie na drzewo roku.
1: Rock Radia.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu, w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski. Pomógł resort obrony. Do tej pory zebrano 1 000 000 zł. Brakuje jeszcze 600 tysięcy do założonej kwoty. Pomoc ze strony MON, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zbieranie pieniądze przeznaczone będą na koszty leczenia tam i na jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski zaplanowano na czwartek. Punktualnie o 22 w Warszawie zacznie obowiązywać nocna cisza alkoholowa. Potrwa do 6 rano. W sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić napojów wysokoprocentowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. To efekt ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w 2 dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. Jedynym sklepem, gdzie będzie można kupić alkohol, będzie ten na lotnisku w strefie wolnocłowej. O szczegółach Błażej Kulesza.
2: Sklepikarze w gotowości, bo ze sprzedaży alkoholu nocą grozi nie tylko grzywna do 5 000 zł, ale nawet utrata koncesji.
3: Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
2: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Nie będzie taryfy ulgowej, zresztą też mieliśmy swoje doświadczenia w tych 2 dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
2: Władze decyzję, by pilotaż rozszerzyć na całe miasto, podjęły po wynikach zaledwie z 3 zimowych miesięcy. Nowy raport jest dopiero w opracowaniu.
4: Nie ma ujawnionych wyników.
2: Mówi Damian Kowalczyk, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Jeśli po wprowadzeniu tej nocnej prohibicji nie zwiększy się bezpieczeństwo na ulicach, możemy podjąć kolejną debatę.
2: Z badań zleconych przez stołeczny ratusz wynika, że niecała połowa mieszkańców, bo 48%, sądzi, że zakaz przełoży się na poprawę bezpieczeństwa.
0: Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To kara dla regionalnych władz KO za przegraną w referendum w Krakowie. Zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa z Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Premier powierzył teraz stanowisko komisarza partii w tym regionie Dorocie Niedzieli, która jest wicemarszałkinią Sejmu. Od dziś możemy głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są dęby, lipy, topole, sosna i klon francuski. Wygra to z nich, które zdobędzie najwięcej głosów. Konkurs trwa do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Wyniki poznamy 1 lipca. Dziś święto w zasadzie każdego z nas, Dzień Dziecka. O tym, jak powinien wyglądać, mówią najmłodsi.
5: Fajnie być dzieckiem, bo można być beztroskiem, jeszcze bez pracy, bez podatków.
6: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
7: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
0: I tym młodszym i tym starszym dzieciom składamy dziś najlepsze życzenia.
1: Sport w Rock Radio.
2: Błażej Kulesza, zapraszam. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa w najlepsze. Polska tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale French Open, pokonując reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. To historyczny sukces 24-latki, która debiutuje na kortach Rolanda Garrosa. Za niecałą godzinę polskie koszykarki rozpoczną udział w Mistrzostwach Świata 3x3. Turniej odbywa się na Placu Centralnym w Warszawie. Podopieczne trenerki Edyty Koryzny zmierzą się najpierw z Madagaskarem, a później wieczorem zagrają z Czeszkami.
1: Pogoda.
0: Jeszcze przez godzinę, bo do 19 obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Mogą pojawić się na wschodzie, częściowo w centralnej Polsce. A jutro w kraju od 20 do 25 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej miejscami tylko w rejonie wybrzeża i lokalnie w górach.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Fenomenalnie słucha się takiej klasyki rocka podczas tego późnego już poniedziałkowego popołudnia z rockradiem i klasyką rocka. Obywatel GC, tak, tak, to ja z roku 88 i bardzo dobrze się składa, ponieważ dzisiaj po godzinie 22 w audycji Niezły Gość Mariusz Stelmaszczyk porozmawia z Kasią Linz, czyli z wokalistką, która na swoim koncie ma między innymi płytę Obywatelka KL z ubiegłego roku, a na płycie są interpretacje utworów Grzegorza Ciechowskiego. Z nią na ten temat na pewno porozmawia Mariusz Stelmaszczyk, na pewno też będzie sporo innych ciekawych tematów. Warto mieć to na uwadze i pamiętać, że dziś po godzinie 22 jak zwykle będzie audycja Niezły Gość. No ale teraz wracamy do teraźniejszości i Ozzy Osbourne nam się tutaj wylosował. Mama, I'm Coming Home.

0: No ten kawałek to taka amerykańska wersja polski kultu, tak mi się przynajmniej wydaje. Bruce Springsteen, Born in the USA, w Rock Radio najlepsza klasyka rocka z lat 80. I w tej dekadzie sobie jeszcze pobędziemy, bo za chwilę posłuchamy jednego z najważniejszych numerów zespołu Journey. Ale potem jeszcze odwiedzimy lata 90. w Polsce, później lata 70., także nigdzie nie znikajcie i pamiętajcie, by na swoich smartfonach zawsze mieć włączoną aplikację Rock Radia, tak żeby klasyka rocka była z wami zawsze i wszędzie.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Klasyka rocka w Rock Radio, idealnie pasująca do tego późnego poniedziałkowego popołudnia, Zio i magiczne słowa. Natomiast ja was teraz zachęcam do wchodzenia na stronę rockradio.pl, bo tam jak zwykle możecie poczytać jakiś ciekawy artykuł. No i dzisiaj mamy naprawdę konkretną rzecz dla fanów zespołu Rush, czyli dla mnie między innymi. Możecie dziś poczytać o hicie lat 70., który trwa ponad 20 minut. I przy okazji uratował karierę właśnie tego słynnego kanadyjskiego tria. Mowa o utworze 2112, czy też 2112, jak niektórzy wolą mówić. I ten numer z 77 roku uratował zespół Rush przed zakończeniem kariery. Hit powstał poniekąd z desperacji i buntu przeciwko naciskom wytwórni płytowej, która początkowo nie zamierzała go wydać. Taka ciekawa rzecz właśnie na to popołudnie, prawie że zbliżający się wieczór, czeka na was na stronie rockradio.pl. Tam jak zawsze możecie też nadrobić rozmowy z niezłymi gośćmi, które dla was przeprowadzamy. Możecie też porozwiązywać quizy. Wszystko, co tylko chcecie, znajduje się na stronie rockradio.pl, a my teraz lecimy dalej i gramy ten wielki, epokowy hit od Deep Purple, Smoke on the Water. No ciary na całym ciele. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka.

Lata 80. to była naprawdę piękna dekada, jeżeli chodzi o taką muzykę. Billy Idol i Money Money w wersji na żywo. Jest rock radio i jest klasyka rocka. I wiecie co? Jeszcze sobie zostaniemy w latach 80. Posłuchamy za chwilę największego przeboju zespołu, który kiedyś nazywał się, uwaga, Warsaw. Ale mimo wszystko, po zmianie nazwy, stał się międzynarodowym fenomenem. Jeśli jesteście ciekawi, o kim mówię, to bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: drodze.
1: We wschodniej i centralnej Polsce może jeszcze dziś zagrzmieć. Burzom ma towarzyszyć silny wiatr, ulewy, a miejscami grad, alerty przed burzami dla wschodniej i centralnej Polski jeszcze dziś wieczorem. Jutro już padać nie powinno, ma być też znacznie cieplej. Ale mogą być jeszcze spore utrudnienia na Pomorzu Zachodnim, na trasie S6 między Wyszogórą Wschód a Płotami. Bus uderzył w bariery pasa rozdziału, utrudnienia na jezdni w stronę Koszalina.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

tak sobie patrzę, z kiedy ten kawałek pochodzi, widzę 2011 i sobie myślę, to już klasyk, no ale tak, jak sobie uświadamiam, ile lat minęło od wydania tego genialnego numeru Komy, no to faktycznie ma prawo już być klasykiem. Za chwilę już będzie 19, więc jak zwykle o tej porze sprawdzimy newsy, a po nich jeszcze więcej świetnych rockowych numerów. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Hej, Turysiek Brzeziński. Po 19 zapuścimy sobie genialne kawałki Electric Light Orchestra George'a Harrisona i nie tylko. A teraz sprawdźmy newsy.
2: Niski poziom wód, susza jest coraz większym problemem. Polska grupa

0: Przyznaje dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski.
1: Aktualna sytuacja hydrologiczna jest zła. Jeśli chodzi o prognozy hydrologiczne, one też nie są najlepsze i w tym roku należy się spodziewać głębokiej suszy.
0: O wyzwaniach związanych z suszą, a także retencją rozmawiają w Bydgoszczy specjaliści na trzecim kongresie wodnym, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
2: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10.
0: Na kongresie powstaną rekomendacje dla samorządów oraz instytucji zajmujących się gospodarką wodną.
3: Polska Grupa Zbrojeniowa będzie się rozrastać, by wywiązać się ze wszystkich kontraktów podpisanych w ramach programu SAFE. Nie tylko poszukuje nowych kontrahentów i podwykonawców, ale i nowych specjalistów do swoich zakładów, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
4: Na pewno są planowane zatrudnienia. Jutro mamy takie spotkanie zarządu wszystkich spółek, na których będziemy omawiać te szczegóły. Przed nami 4 lata pracy ciężkiej, produkcyjnej i świętować będzie można w 30 roku, kiedy zrobimy to, do czego się zobowiązywaliśmy.
3: Zgodnie z pierwszym etapem programu SAFE do Polski trafi ponad 120 miliardów na m.in. wozy bojowe, armatochaubice czy artylerię. Większość kontraktów podpisała właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa. Od czerwca wzrosną wynagrodzenia nienaukowych pracowników Polskiej Akademii Nauk, m.in. pracowników archiwów, bibliotek, muzeów, ogrodów botanicznych, zagranicznych stacji naukowych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisano pod koniec maja. W 2 lata urodziło się 15 tysięcy dzieci. Dziś w Dzień Dziecka rząd podsumował program finansowania procedury in vitro. Z refundacji skorzystali m.in. państwo Michał i Anita z Częstochowy. Od pół roku są rodzicami 2 dziewczynek.
5: Aniela i Laura.
6: Tutaj mamy Laurkę, tutaj mamy Anielę.
7: Kiedy przyszły na świat?
5: 23 grudnia 2025. Zaskoczyły nas, bo miały przyjść na świat 30 stycznia.
6: Tak. One chciały być prezentem pod choinkę naszym, no i idealnie się udało. Dużo potu, łez, ale jak najbardziej jesteśmy za to wdzięczni.
5: 298 zastrzyków, liczyłam.
6: Żeby nasze dziewczyny przyszły na świat.
5: Zdrowe podróżniczki.
6: My jesteśmy aktywnymi rodzicami, więc one automatycznie to złapały i co? I są szczęśliwe razem z nami.
3: Program Ministerstwa Zdrowia przewiduje, że rocznie na refundację in vitro państwo będzie przeznaczać co najmniej 500 milionów złotych. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 roku i kosztować łącznie 2,5 miliarda.
8: Błażej Kulesza zapraszam, a zaczynamy od wiadomości dnia i niespodzianki, którą kibicom zafundowała Maja Chwalińska. Polska tenisistka pokonała francuskę Diane Perry w 2 setach 6-3, 6-2 i tym samym jest w ćwierćfinale French Open. Jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Ten mecz w środę. Polski panczynista, mistrz Europy Piotr Michalski oficjalnie postanowił zakończyć karierę. Polski łyżwiarz ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Z panczynami się jednak nie rozstaje. Staje, bowiem będzie asystentem trenera.
9: Pogoda.
3: Jutro temperatura może sięgać nawet 27 stopni, tyle na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze od 19 do 23 popadać może na wschodzie i w centrum.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

No i przy takich kawałkach można już sobie spokojnie wrzucić na luz. George Harrison, My Sweet Lord. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Idealna na dopiero co zaczynający się poniedziałkowy wieczór. Ja was zapraszam na stronę rockradio.pl, bo tam cały czas możecie głosować na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, czyli na waszą ulubioną listę przebojów. Przed nami notowanie 203. Ostatnio na pierwszym miejscu mieliśmy Deep Purple z kawałkiem When a Blind Man Cries. A jak to będzie w tym tygodniu, zależy jak zwykle wyłącznie od was. I już teraz możecie właśnie na naszej stronie zagłosować na kawałki między innymi Chłopców z Placu Broni, Guns N' Roses, Nirwany, Rolling Stones czy Rezerwatu. Jest tego jeszcze więcej, a w międzyczasie możecie też nam podsyłać swoje propozycje kawałków, które chcielibyście usłyszeć w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radia. A jeszcze tylko warto wspomnieć, że rockowa lista przebojów wybrzmi po godzinie 18 w piątek, tradycyjnie. My lecimy teraz dalej z klasyką rocka Red Hot Chili Peppers, Give It Away.

0: Jeśli ktoś z was już był na jakimś ognisku albo grillu i była tam gitara, to założę się, że ten kawałek tam się pojawił. Dżem i whisky. Jest Rock Radio, jest klasyka polskiego rocka z roku 85. No i jeszcze w klimacie polskiej klasyki rocka pozostaniemy również w klimacie lat 80., bo za chwilę przypomnimy jeden z wielu hitów Manamu, także nigdzie nie uciekajcie i pamiętajcie, by mieć cały czas na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka

0: Bardzo dobrze pamiętam czas, kiedy ten kawałek miał swoją premierę, a dziś już mija 26 lat od momentu, kiedy został wydany. Ale ten czas szybko leci. Bon Jovi, It's My Life. Jest rock radio i jest klasyka rocka z roku 2000. Ja natomiast teraz chciałbym wrócić do wspomnień Kamila Sipowicza, który pewnego razu był niezłym gościem rock radia i opowiadał m.in. o ścieraniu się różnych subkultur.
1: Wiesz, ja byłem też takim w Polsce trendsetterem, prekursorem. W 1976 czy 1977 napisałem pierwszy artykuł w Polsce o reggae i o punku w czasopiśmie Jazz i już tak jak pojechałem do Monachium, to bardzo fascynowałem się punkiem, nową falą i nawet byłem DJ-em na dyskotece w miasteczku olimpijskim. Słynne miasteczko, gdzie był ten zamach. I tam właśnie przychodzili głównie ci, bo na tym było bardzo dużo hipisów, bardzo długo i oni tam na tej dyskotece słuchali muzyki hipisowskiej, a ja puszczałem właśnie nowofalową i kilka razy mnie chciano za to pobić. Płacono mi pieniądze, bo mi nie grał, więc grałem Cure jako w ogóle nieznany zespół, Divo, Stranglers, tam popisywałem się właśnie tą nową muzyką i to wtedy, dzisiaj to ludzie tego nie za bardzo mogą zrozumieć, ale wtedy to były bardzo zantagonizowane te grupy, które słuchały tego i tego i ta muzyka bardzo wielu ludzi denerwowała i drażniła, bo ona miała te połamane rytmy i nie było już takich tych długowłosych heroldów z tymi gitarami, wiesz, tylko byli jacyś tacy dziwni, zgnili chłopcy z krótkimi włosami, zepsutymi zębami, którzy coś wykrzykiwali, nie umieli grać.
0: Jeśli chcecie, to całej mojej rozmowy z Kamilem Sipowiczem możecie posłuchać na stronie rockradio.pl. Znajdziecie ją w zakładce z podcastami. A skoro była mowa o hipisach, no to pora posłuchać jednej z najważniejszych takich postaci, Janis Joplin i Summertime w Rock Radio.

Police i Don't Stand So Close To Me. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka. Za chwilę sobie posłuchamy jeszcze The Cure, Van Halen i nie tylko. Także nigdzie nie uciekajcie. No i pamiętajcie, by na swoich smartfonach zawsze mieć włączoną aplikację Rock Radia.

0: Jeden z najważniejszych numerów wszechczasów, czyli The Doors i Riders on the Storm w Rock Radio. Za chwilę już będzie 20, więc jak zawsze o tej porze sprawdzimy newsy, a po nich usłyszycie kawałki między innymi Rezerwatu, Creedence Clearwater Revival czy Faith No More. Także pozostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka.

0: Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach już 20, więc to pora na newsy i pogodę.
2: Rząd uruchamia wsparcie dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej. Iran zawiesza negocjacje pokojowe z USA. I mali pacjenci z Lublina na Dzień Dziecka dostali sprzęt ułatwiający badanie krwi.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd uruchamia pomoc dla mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie. Trąba powietrzna, która przeszła przez tę miejscowość, zniszczyła ich gospodarstwa. Żywioł uszkodził tam 18 z nich, 11 z nich to mieszkania. Wojewoda zabezpieczył środki na wypłatę zasiłków na tzw. doraźne wsparcie w wysokości do 8 tysięcy złotych. Poszkodowani mogą również ubiegać się o wsparcie do 200 tysięcy złotych na odbudowę lub remont zniszczonych domów oraz do 100 tysięcy złotych na naprawę budynków gospodarczych. Na razie w Balcarzowicach trwa sprzątanie, strażacy zabezpieczają.

0: Bliskim Wschodzie, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu.
1: Podkreślamy, że zawieszenie broni w Libanie jest niezbędnym warunkiem każdego porozumienia mającego na celu zakończenie wojny.
0: Jak podaje agencja AFP, Rada Bezpieczeństwa ONZ jeszcze dziś ma zwołać nadzwyczajne posiedzenie w związku z izraelskim atakiem na Liban. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze Policji przeszukały 3 miejsca w Polsce w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatkowych w Niemczech. Sprawę prowadzi Prokuratura Europejska. Mechanizm przestępstwa miał polegać na wykorzystywaniu firm z kilku krajów do oszustw podatkowych w ramach obrotu sprzętem elektronicznym. Dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie będą mieć skanowane żyły, tak by łatwiej było zrobić wkłucie i na przykład pobrać krew. Nowoczesne skanery kupione przez Stowarzyszenie Życie z Chorobą Nie Musi Być Smutne dziś trafiły do małych pacjentów w Dniu Dziecka. Pierwsze swoje żyły zeskanował Andrzej Mierzejewski z kabaretu Smile w asyście pediatry profesora Przemysława Sikory.
2: I to kolory zmienia. Tutaj przepływ przeznaczenia, także pielęgniarka, która użyje tego skanera, będzie mogła już w sposób celowany wybrać naczynie do nakłucia tego naczynia, więc korzystajmy z takiej możliwości, kiedy jednak są czasami kłopoty i nawet te największe mistrzynie mają z tym problem.
3: Ja dodam, że to w ogóle nie boli, a myślę, że dla dzieci to jest widowiskowe i to jest jak gra komputerowa, one będą, wow, pewnie, proszę jeszcze, i nagle i nawet nie będą wiedzieć kiedy i już jest krew pobrana.
2: Myślę, że
3: to jest wspaniałe.
0: Skaner naczyń krwionośnych to urządzenie wykorzystujące światło podczerwone do precyzyjnego lokalizowania żył pod skórą. Jego kluczową zaletą jest to, że żyły widać na skórze i pielęgniarka wie, gdzie ukłuć, tak by nie trzeba było wbijać igły kilka razy w rączkę małego dziecka.
4: Pogoda.
0: Jutro w całym kraju ma być więcej słońca, tylko na wschodzie i w centrum okresami będzie się mocniej chmurzyć, tam po południu przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum, do nawet 27 na zachodzie.
4: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Kasia Linz w Rock Radiu jest. Niezła jest. Gościni, gościuwa, obywatelka.
2: Melduje się.
1: Tak jest. A jeśli chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, pamiętam taką anegdotę, którą panowie kiedyś z Republiki mi opowiedzieli, a propos właśnie ich stylówki, wyglądu, która była charakterystyczna, zwłaszcza z tą grzywką, wszyscy ubrani na czarno, no tak jak my dzisiaj. I pamiętam taką świetną anegdotkę, że panowie byli w trasie, wracali, chyba po koncercie, już lekko podmęczeni, ale zahaczyli o stację benzynową, żeby się tam dotankować samochód czy coś, nieważne. I wyszli na chwilę z tej furgonetki i obok była jakaś rodzina, może jadąca na wakacje czy coś, też tankowała samochód. I jak ich zobaczyli razem z dzieckiem, to wsiedli szybko, z piskiem opon odjechali, bo myśleli, że to mafia. Więc to było dosyć ciekawe, jeśli chodzi o tę stówkę. Nie wiem, czy
2: to zespół mafia i uciekli. Nie, dobra, żart.
1: Imię deszczu, super. Jakbyś zaśpiewała imię deszczu.
2: To jest mocny wizerunek. To jest mocny wizerunek. To wiesz, no taki to wyzwalający emocje zdecydowanie. I o to w tym chodzi.
1: Tak. A ty jakieś takie absurdalne historie pamiętasz ze swojej przygody?
2: Że ktoś ucieka jak na mój widok.
1: Nie, no nie do tego zmierzam. Chodziło mi o absurd sytuacji. To nie było podprogowe.
2: Czy absurd sytuacji? No nic takiego super anegdotycznego, super sexy, antenowego nie przychodzi mi teraz do głowy, ale być może w trakcie naszej rozmowy mnie oświeci.
1: Może po tej audycji, tak, będzie po prostu jakaś anegdota.
2: No właśnie.
1: Podczas naszego spotkania.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o zespole Ełckie Ogrody Wyobraźni. Zespół zaproponował nam Zbigniew na mailu. Zbigniew jest bratem Władysława Jankowskiego, czyli basisty Ogrodu Wyobraźni. O zespole Ogród Wyobraźni mówiliśmy już w styczniu i w kwietniu.
1: A w ubiegły czwartek i piątek opowiadaliśmy na antenie Rock Radia w cyklu Białe Kruki o dalszych losach muzyki Ogrodu Wyobraźni, to znaczy o zespole John Street Band w wersji koncertowej i w wersji studyjnej. A teraz przechodzimy do właśnie projektu Ełckie Ogrody Wyobraźni. To był projekt taki efemeryczny, w zasadzie jednorazowy, złożony z lokalnych muzyków z Ełku, którzy w październiku 2019 roku brali udział w muzycznych warsztatach, które były częścią obchodów 70-lecia Ełckiego Centrum Kultury. I ta muzyczna część tych obchodów kręciła się w dużej mierze wokół upamiętnienia zespołu Ogród Wyobraźni, czyli hardrockowego zespołu z Ełku, który działał na przełomie lat 70. i 80.
2: Czyli powiedz mi, ile zespół Ełckie Ogrody Wyobraźni nagrał kawałków?
1: No, podczas tych warsztatów muzycy zarejestrowali dwa numery, to znaczy dwa numery trafiły do internetu i to są numery z repertuaru Ogrodu Wyobraźni. Noc oraz List Rewolucyjny, tak brzmią ich tytuły.
2: A jak brzmią one same?
1: No właśnie, pomimo tego, że zespół Ogród Wyobraźni był kapelą hardrockową, to tutaj Ełckie Ogrody Wyobraźni poszły bardziej w stronę brzmienia akustycznego. W tych nagraniach wzięli udział muzycy, którzy grali na saksofonie i na ukulele między innymi. I w połączeniu z tekstami tych właśnie oryginalnych piosenek brzmi to trochę jak taka poezja śpiewana. No to są numery w takim akustycznym, kameralnym klimacie, więc jeżeli odpalicie sobie na YouTubie Ełckie Ogrody Wyobraźni i oczekujecie dawki hard rocka, no to możecie się zdziwić, bo nie jest to muzyka hard rockowa.
0: Białe kruki klasyki rocka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Kasia Linz w Rock Radiu jest. Niezła jest. Gościni, gościuwa, obywatelka.
2: Melduje się.
1: Tak jest. Nawet nie myślałem o tym, żeby zapytać, a powiedz mi, kiedy pierwszy raz usłyszałaś właśnie jaką piosenkę i jakie masz przemyślenia, ale to mnie bardziej zaciekawiło, bo jak tworzyłaś ten materiał, to też usłyszałem, że była piosenka, którą bardzo lubisz, Tobie wybaczam, ale nie mogłaś, że tak powiem, podejść do niej tak, żeby ona wylądowała na tej płycie. Nie jesteś pierwszą osobą, która w ogóle mi to mówi, bo w zeszłym roku Tymon Tymański z kolei wydał płytę z piosenkami Republiki. Jak sobie tutaj gadaliśmy na ten temat i też powiedział, że Mariusz, próbowałem pewnych kawałków, wymyślałem na lewo, prawo, do góry i zawsze to brzmiało gorzej niż oryginał, więc odpuściłem. A jak na przykład było w przypadku tej piosenki? Albo czy jest jakaś piosenka, którą ty jeszcze lubisz, ale po prostu jej brakuje tu?
2: No jest mnóstwo takich piosenek, bo wyjściowa to była, wiesz, to była lista
1: 40, 50, czy być może nawet 50
2: takiej long listy, a no niezbędnym było no to uprawianie selekcji regularnej. Nie było jednego klucza do tego. To były czasem dlatego, że nasz pomysł uznaliśmy za niewystarczający, nie tak mocny, albo tematycznie nam to nie pasowało do całej tej opowieści, no bo to też chodziło o to, żeby uspójnić rzecz, żeby faktycznie piosenki wyciągnięte z przeróżnych dekad aktywności i Republiki, i Grzegorza, no jednak działały jako jedna całość, no bo o to w tym chodzi, dlatego też wydaje to pod postacią płyty. No więc raz na milion lat to będzie rzecz na pewno, która jest jedną z bliższych mi, a którą uznałam, że może nie będę forsować tego pomysłu na siłę, może to nie ten moment, może jeszcze kiedyś do tego wrócę. A Tobie wybaczam, ja tak bardzo ostrożnie podchodziłam, tak nie po mojemu, bo ja to nie jestem taka, żeby mnie jakoś tak zblokowały myśli o niepowodzeniu czy złym przyjęciu. W ogóle tak nie jest, ale w przypadku tej piosenki coś takiego się faktycznie zadziało. Miałam kilka prób i każdą uznałam za...
1: Tej takiej chemii brakowało, nie? Żeby...
2: Tak, tak, takiego poczucia, że wiesz, no czasem jakiś taki głos wewnętrzny mówi ci po prostu, że to jest tak zwana intuicja być może, że idziesz w dobrym kierunku, że warto, że trzeba, że wręcz taki drive i mus, a tutaj tego nie było, więc a zwłaszcza, wiesz, to, że to jest moja ulubiona piosenka, tym bardziej, wiesz, ciało kazało mi odpuścić.
0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22:00.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, niezłą gościni, niezłą gościową Rock Radia dzisiaj Kasia Linz, hej hej.
2: Cześć.
1: Kasia Linz, ale też obywatelka KL.
2: Myślę, że te dwa wcielenia są aktualne i na najbliższy rok również będę z nich, w najbliższym roku będę z nich korzystać. No to obywatelka KL na potrzeby oczywiście płyty republikańsko-obywatelskiej, a Kasią Linz no to już na wieki prawdopodobnie.
1: No mam nadzieję, wiesz. Natomiast ciekawi mnie to, czy w ogóle to inaczej w muzyce, w sztuce ciebie kręci, ciebie jara właśnie coś takiego jak takie pewne przemiany, wchodzenie wiesz w jakieś inne postaci, no bo od razu wiesz, skojarzenie jest takie na zasadzie David Bowie i tak dalej, wiesz, Ziggy Stardust, coś jeszcze, czy w ogóle to tak, ja nie mówię, że masz plan jakiś, ale że takie jakieś pewne przyjęcie jakiejś takiej formy, nie tylko Kasi Linz, to cię kręci i może jest czymś takim dla nas słuchaczy niewiadomym, że a może jeszcze jakieś inne wcielenia będą.
2: To, że to jest dla mnie niezbędne, to jest jasne, myślę, ale co ciekawe, to, że ja nie myślałam w ogóle o tym całym popkulturowym kontekście tego, jak faktycznie te ery wcielenia, alter ego było wykorzystywane, więc zrobiłam to z jakiejś takiej naturalnej potrzeby wejścia, stworzenia, to było pierwszy raz chyba tak się zdarzyło przy płycie, wiesz, ostatniej, ale bardziej to było czuć zdecydowanie przy mojej winie, przy tym takim kościelno-barokowym, takiej oprawie barokowej, potężnej. Później ten omen, czyli takie love story, crime story, więc tak się w pewnym momencie okazało, że najwyraźniej nie potrafię inaczej funkcjonować niż tworząc jakiś taki osobny świat, który ma mnóstwo składowych, bo to są i piosenki, jakby i liryka, i brzmienia, sposób kompozycji, ale też cała ta oprawa wizualna, mowa o teledyskach, ale też o tym, jak to na koncertach wygląda. Tak. Czyli okazało się, że to są jakieś takie ruchy niezbędne do tego, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości.

0: cała forma i wizualna strona jest nieodłączną częścią płyty. Właściwie ciężko słuchać płyty jako jakiegoś osobnego bytu niezwiązanego z artystą i z tym, jak on wygląda.
1: A powiedz mi, jak się czujesz, bo w zasadzie taki wielki test za tobą, czyli koncert w Toruniu. Z tym materiałem.
0: Wow.
1: Jednak jakby w stolicy tego wszystkiego.
0: Tak, to było właśnie, ja mówiłam o tym publiczności podczas tego koncertu, że to jest naprawdę bardzo dziwne. I polecam spróbować śpiewać Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu.
1: W jego domu, tak.
0: Proszę
1: naprawdę
0: sobie to zrobić. Dla całych, wiesz, dla całej pełnej sali w Jordankach. No, przyznam się, że ten wieczór był dla mnie bardzo stresujący. Ja w ogóle dawno nie czułam się... Miałam wrażenie, że wychodzę na jakiś egzamin.
1: Ty bardzo oceny się takiej wiesz, bałaś pewnie,
0: Właśnie ja dziwny, bo wydawało mi się, że już tyle lat to trwa. Tyle lat uprawiam to i to jest jakiś naprawdę rytuał. Coś, co jest moją, no niekiedy codziennością i myślę sobie, Boże, czy ja jestem w liceum i właśnie ten jakiś test maturalny, czy o co mi chodzi? No ale faktycznie, no, mimo że staram się takich lęków jakoś wyrzekać i omijać, bo czuję, że nie dotyczą mnie często, no tak ten Toruń, ta presja publiczności, też rodziny Grzegorza i zespołu Republika, jak się później okazało, i no całej tej otoczki dni Grzegorza Ciechowskiego. A do tego wszystkiego to był nasz pierwszy koncert, czyli wiadomo, tak. No w zespole to wszystko jest jeszcze takie, łapiemy się, jeszcze niepewne, mimo miliona prób, które zawsze robimy, to zawsze jest, no, pierwszy koncert, no, sprawdzamy.
1: Wiesz, to taki chrzest na koloniach, nie?
0: Trochę tak, no to trochę tak, ale jak się okazało, no bardzo ciepło przyjęła nas publiczność. Ja też to, wiesz, ten stres, o którym opowiadam, towarzyszył mi przez pierwszy czy drugi numer, a potem to po prostu już weszło. Ja weszłam w te utwory i poczułam się absolutnie sobą na scenie. Także myślę, że to był dobry początek trasy i jakaś dobry omen na trasę wiosenną.
1: Dokładnie, ale w ogóle to jest ciekawe, że Grzegorz Ciechowski, jak tak pogrzebałem w internetach, jakieś poszukałem stare wypowiedzi, rozmowy i tak, czy to nagroda 5 lat temu, czy też przy omenie gdzieś też pojawiały się jakieś takie twoje wypowiedzi, że ten Grzegorz Ciechowski zawsze jakoś był, ten Grzegorz Ciechowski po prostu zawsze był. Niezależnie od...
0: Tak.
1: Więc nikt ci nie zarzuci, że nagle się on pojawił.
0: Nie pojawił się nagle. Jestem pytana w wywiadach o to, kiedy dokładnie, albo z której piosenki. Nie potrafię tego określić, po prostu jakieś zamglone, zupełnie bezkształtne, ale wczoraj przy okazji rozmawiając z moją menedżerką Zuzą o mojej płycie, wiesz, ostatniej, tej pierwszej, która ukazała się tutaj w Polsce.
1: Tak.
0: Przypomniała mi, że mam już przecież piosenkę o tytule Odchodząc.
1: Tak, też o tym myślałem.
0: A ja o tym, ja sobie jakoś wyparłam, ja też nie wracam do tych swoich starych rzeczy. Ja to wyparłam, mówię sobie,
1: otwiera
0: Boże,
1: nawet się ta płyta
0: faktycznie,
1: tą piosenką.
0: Faktycznie, a być może.
1: Tak, to pamiętam,
0: wiem,
1: bo sprawdzałem dzisiaj.
0: A widzisz, tak. A ja jakoś tak, gdzieś mi to uleciało i powiedziała mi, Boże, przecież to jest piosenka, która jest rozmową z piosenką Odchodząc republikańską,
1: tak,
0: już wtedy.
1: Tak.
0: A napisałam ją, zanim wydałam, jeszcze z 2 lata wcześniej, czyli to faktycznie, no, zawsze gdzieś było najwyraźniej.
1: Jelko, powiem, że niezłym gościem, niezłą gościową Rock Radia jest dzisiaj Kasia Linz. Zaraz do naszej rozmowy wracamy.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, Kasia Linz w Rock Radio jest. Niezła gościni, gościuwa, obywatelka.
2: Melduje się.
1: Tak jest. Nawet nie myślałem o tym, żeby zapytać, a powiedz mi, kiedy pierwszy raz usłyszałaś właśnie jaką piosenkę i jakie masz przemyślenia, ale to mnie bardziej zaciekawiło, bo jak tworzyłaś ten materiał, to też usłyszałem, że była piosenka, którą bardzo lubisz, Tobie wybaczam, ale nie mogłaś, że tak powiem, podejść do niej tak, żeby ona wylądowała na tej płycie. Nie jesteś pierwszą osobą, która w ogóle mi to mówi, bo w zeszłym roku Tymon Tymański z kolei wydał płytę z piosenkami Republiki. Sobie tutaj gadaliśmy na ten temat i też powiedział, że Mariusz, próbowałem pewnych kawałków, wymyślałem na lewo, prawo, do góry i zawsze to brzmiało gorzej niż oryginał, więc odpuściłem. A jak na przykład było w przypadku tej piosenki, albo czy jest jakaś piosenka, którą ty jeszcze lubisz, ale po prostu jej brakuje tu?
2: No jest mnóstwo takich piosenek, bo wyjściowa to była, wiesz, to była lista 50 takiej long listy, a no niezbędnym było uprawianie selekcji regularnej. Nie było jednego klucza do tego, to były czasem dlatego, że nasz pomysł uznaliśmy za niewystarczający, nie tak mocny, albo tematycznie nam to nie pasowało do całej tej opowieści, no bo to też chodziło o to, żeby uspójnić rzecz, żeby faktycznie piosenki wyciągnięte z przeróżnych dekad aktywności i Republiki, i Grzegorza, no jednak działały jako jedna całość, no bo o to w tym chodzi, dlatego też wydaje to pod postacią płyty. No więc Raz na milion lat to będzie rzecz na pewno, która jest jedną z bliższych mi, a którą uznałam, że może nie będę forsować tego pomysłu na siłę, może to nie ten moment, może jeszcze kiedyś do tego wrócę. A Tobie wybaczam, ja tak bardzo ostrożnie podchodziłam, tak nie po mojemu, bo ja to nie jestem taka, żeby mnie jakoś tak zblokowały myśli o niepowodzeniu czy złym przyjęciu. W ogóle tak nie jest, ale w przypadku tej piosenki coś takiego się faktycznie zadziało. Miałam kilka prób i każdą uznałam za...
1: Tej takiej chemii brakowało, nie? Żeby...
2: Tak, tak. Takiego poczucia, że wiesz, no czasem jakiś taki głos wewnętrzny mówi ci po prostu, że to jest tak zwana intuicja być może, że idziesz w dobrym kierunku, że warto, że trzeba, że to jest wręcz taki drive i mus. A tutaj tego nie było, więc... A zwłaszcza, wiesz, to, że to jest moja ulubiona piosenka, tym bardziej, wiesz, ciało kazało mi odpuścić.
1: A powiedz mi, jak ty się czujesz z tym, bo zakładam, że na co dzień nie chodzisz, wiesz, w okularach Grzegorza Ciechowskiego, który masz i w tej stylówce, jak się w niej odnajdujesz, tak wracając trochę do tego wcielenia, o którym rozmawialiśmy wcześniej.
2: Bardzo dobrze, dlatego też jestem obywatelką KL na ten czas. W ogóle to też ułatwia, szczerze mówiąc. Paradoksalnie czuję się w ogóle bardzo sobą w tym anturażu, ale też ułatwia mi mówienie o tym, że jakby wchodzę w temat i mówię o tym, jakby próbuję sobie to też jakoś, kiedy udzielam tak zwanych wywiadów dotyczących tego albumu, no też łatwiej mi wejść w ogóle w ten proces, w to, co się dzieje na scenie. Jakby jestem wtedy w jakiejś roli, jest to rodzaj autokreacji oczywiście.
1: Tak, ale też trochę jest taki, nie, dzień dziecka, że a to dostajesz okulary, a to notatki, a to tam też instrument Grzegorza, nie, że możesz tego dotknąć i masz takie, użyję tego infantylnego słowa, ale frajdę.
2: To dokładnie, w ogóle to jest to, o czym ty mówisz.
1: A zaraz pewnie taki szok, matko, ja naprawdę tu jestem, to dotykam, w ogóle o tym rozmawiam, tak, przy tym kombinuję.
2: Tak, to jest ciekawe, bo kiedy opowiadam o tym, że tak się zdarzyło, że faktycznie została mi pożyczona Yamaha i okulary, i w ogóle miałam dostęp do notatek i przeróżnych artefaktów, to każdy doszukuje się jakiejś takiej, wiesz, transcendentnej metahistorii, a tak naprawdę ja podeszłam do tego jak taka w ogóle fanboyka.
1: No o tym myślę.
2: Wow,
1: to jest pierwsza myśl.
2: To nie jest tak, że nagle czujesz jakiś, wiesz, boski pierwiastek,
1: duchy.
2: Tak jakieś w ogóle wibracje i cokolwiek.
1: Tak.
2: Nie, ja po prostu, wiesz, dotykam rzeczy artysty, który jest dla mnie formujący.
1: To tak jakbyś mi powiedziała,
2: radość.
1: Że dostałbym marynarkę Nicka Cave'a i po prostu poczuł jakieś misterium.
2: Tak, tak,
1: i
2: tak.
1: On założył.
2: Tak, tak, tak.
1: O, owszem, chciałbym.
2: Wiesz co, my po prostu być może nie mamy tej łaski,
1: mamy własną łaskę.
2: Tej takiej duchowości, w którą należy wejść, a która jakoś tak, nie wiem, symbolicznie coś potrafi sprawić, właśnie jakiś artefakt, że to czujemy bardziej. Ja tak, nie, to nie jest ten rodzaj radości.
1: Ale jako fanboyka, będąc przy tych tekstach, będąc w ogóle w tym całym środowisku Grzegorza Ciechowskiego, już o tych artefaktach, o których mówimy, coś było takiego, co... Nie wiedziałaś, nie wiem, no, słuchając piosenek znanych ze stacji radiowych, czy w ogóle mając każdy z nas, wiedząc jakieś różne historie, rzeczy na temat Grzegorza Ciechowskiego, ale kiedy weszłaś w to, czy coś było takiego, może nie tyle, że wcześniej nie wiedziałaś, ale no miałaś jakieś takie zaskoczenie, o wow, właśnie jak taka osoba, która weszła do tego swojego Legolandu i mówi, o kurczę, to jednak tak to wygląda.
2: Tak, tak, miałam takie zaskoczenia, niejednokrotnie, ale chyba taką najczęściej powtarzającą się były formy piosenek, na które wcześniej nie zwracałam uwagi, że są tak dziwaczne, bo po prostu działały jak piosenki, jak forma tak. AB i wiesz, bridge i powrót do refrenu. A tu się okazało, że te formy są w ogóle absurdalne, a jednocześnie działają jako hity, wiesz, w wyobrażeniu, albo jakieś piosenki faktycznie takie przyswajalne. Więc te zasady być może lat 80., 90. były inne, no ale jednak też nie do końca, że on potrafił zrobić absurdalną formę zwrotka, jakiś tam refren na koniec, albo zwrotka, refren instrumentalny, zwrotka, refren instrumentalny, zwrotka. I to wszystko działało i wiesz, no, słuchając tego wcześniej, nie myślałam o tym po prostu. Dopiero jak sobie tak analizujesz to, tak trochę matematycznie bardziej sprawdzasz formę, harmonia też mnie czasem zaskoczyła, że w sumie jest prosta, a słucha się jakby to było jakieś takie, wiesz, oratoryjne momentami, to jest takie dziwne. Ale nie wiem, być może, wiesz, tekst też sprawia, o, często taki zalupowany tekst, też wydawało mi się, że piosenka Zapytaj mnie, czy cię kocham, to jest jakaś rozbudowana historia w mojej głowie, a tam tak. są przecież dwa zdania. No wiesz,
1: kwestia warsztatowa jest ciekawa, bo wiesz, jako muzyk, to jest takie, no to jest taki darmowy kurs, no. Uczysz się
2: tak,
1: czegoś.
2: Tak, i powiem ci, że gdyby nie to, że faktycznie tę płytę zrobiłam, to pewnie nie podeszłabym do tego tak analitycznie, tak jak rzemieślnik, żeby sprawdzić dokładnie i przeanalizować to, jak to było pisane. Więc dla mnie, jako właśnie wspomnianej rzemieślniczki, ten rok był niebywale istotny i wydaje mi się, że będzie kluczowy też dla rzeczy, które zrobię niebawem.
1: A jeśli chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, pamiętam taką anegdotę, którą panowie kiedyś z Republiki mi opowiedzieli, a propos właśnie ich stylówki, wyglądu, która była charakterystyczna, zwłaszcza z tą grzywką, wszyscy ubrani na czarno, no tak jak my dzisiaj. I pamiętam taką świetną anegdotkę, że panowie byli w trasie, wracali, chyba po koncercie, już lekko podmęczeni, ale zahaczyli o stację benzynową, żeby się tam dotankować samochód czy coś, nieważne. I wyszli na chwilę z tej furgonetki i obok była jakaś rodzina, może jadąca na wakacje czy coś, też tankowała samochód. I jak ich zobaczyli razem z dzieckiem, to wsiedli szybko, z piskiem opon odjechali, bo myśleli, że to mafia. Więc to było dosyć ciekawe, jeśli chodzi o tę stylówkę, nie wiem, czy znasz.
2: To zespół Mafia i ucieli. Nie, dobra, żart.
1: Imię Deszczu, super. Jakbyś zaśpiewała Imię Deszczu.
2: To jest mocny wizerunek. To jest mocny wizerunek. To wiesz, no taki to wyzwalające emocje zdecydowanie. I o to w tym chodzi.
1: Tak. A ty jakieś takie absurdalne historie pamiętasz ze swojej przygody?
2: Że ktoś ucieka jak na mój widok.
1: Nie, no nie do tego zmierzam. Chodziło mi o absurd sytuacji. To nie było podprogowe.
2: Czy absurd sytuacji? No nic takiego super anegdotycznego, super sexy, antenowego nie przychodzi mi teraz do głowy, ale być może w trakcie naszej rozmowy mnie oświeci.
1: Może po tej audycji, tak, będzie po prostu jakaś anegdota.
2: No właśnie.
1: Podczas naszego spotkania. A z tego co wiem, mówimy o Grzegorzu Ciechowskim, ale też, jeśli chodzi o takich polskich tekściarzy, to też wiem, że zwłaszcza z pewnie takich gimnazjalnych czasów, to bliski był ci Grabarz.
2: Tak. Tak. Ja bardzo dużo słuchałam Piżamy Porno i Strachne Lachy. Wydaje mi się, że każdemu poznaniowi, wiesz, wypadało w tamtym czasie również.
1: Tak, oczywiście.
2: Ale to jakoś tak weszło w mój krwioobieg i ja naprawdę do dziś uważam, że no ciężko szukać lepszego takiego storytellera, no bo on się w tym jakby specjalizuje, nie? Tak. Po prostu widzisz, i tam są etiudy pisane. Niby proste, ale też nieproste i jakoś zapadające w pamięć i bardzo obrazowe. No zazdroszczę mu tej umiejętności, bo to jest jakieś takie bardzo naturalne w jego wykonaniu. No i tak. I to nie jest tak, że wiesz, słuchałam w gimnazjum. Byłam w zeszłym roku na koncercie i bawiłam się równie dobrze, co w gimnazjum.
1: Ja też jakiś czas temu też, absolutnie. Jak była Piżama, wiesz.
2: No.
1: Jeszcze przez lata innej stacji, która tutaj była, mieliśmy okazję pracować, więc w ogóle to było takie, wiesz, to trochę jak, wiesz, o tych artefaktach mówiłeś.
2: Tak.
1: Że ty założysz okulary Grzegorza Ciechowskiego, ja kończę program, a mijam się z Grabarzem na antenie.
2: O, no to widzisz. A teraz mi przypomniałeś właśnie, że ja byłam jeszcze nawet na 18 urodzinach Piżamy Porno w Poznaniu w Arenie grali, więc to było dla mnie wydarzenie jakieś w ogóle kluczowe, takie naprawdę bardzo ważne. Nie wiem, ile ten zespół ma teraz lat, ale pewnie dużo więcej.
1: A jeszcze wracasz do jakichś rzeczy, które słuchałaś w tamtych okresie życia?
2: Oj, słucham masy przeróżnej muzyki, bo ja pamiętam, że wtedy co roku byłam radykalną wyznawczynią innego gatunku, także ja przeszłam wszystko, prawda?
1: New metal też?
2: Słucham?
1: New metal też? Czy
2: właśnie to nie, to masz na myśli Limp Bizkit, takie
1: Linkin Park.
2: Właśnie wtedy,
1: tak.
2: To nie, to właśnie to była jedna
1: pamiętam,
2: rzecz,
1: że
2: która mnie odpychała.
1: Za naszych czasów to było strasznie modne, ja tak byłem na granicy.
2: Ja byłam wtedy chyba
1: tego.
2: Bardziej właśnie grunge'owa.
1: A to tak.
2: Tak, a pamiętam, że ten Linkin Park, jak coś tutaj nie ma chemii i ona się nigdy nie pojawiła z tym zespołem akurat. Ale te wszystkie takie grunge'owo Seattle, wiesz, Seattle to nie tylko Lynch, tylko jednak ta formujący się gatunek grunge'owy.
1: Tak?
2: Więc Alice in Chains i pochodne to są rzeczy, które bardzo lubię, też do dziś.
1: Mhm. A takie guilty pleasure twoje?
2: Guilty pleasure...
1: Oprócz tej mafii?
2: Oprócz mafii, akurat... o Jezu, to pewnie jakieś takie rapowe rzeczy, takie, które w ogóle nie są osobne od tego, czym ja się zajmuję.
1: To ja wtedy słuchałem dużo rapsów właśnie w tym 2004-2005 roku, jak to wszystko było modne, te wszystkie niemetalowe rzeczy, więc wtedy było tak, że z jednej strony człowiek właśnie słuchał, tak jak mówisz, a to grunge, jakieś Nirwany, Pearl Jam, Alice in Chains, Mad Season, a z drugiej strony kolega ci podsyła kasetę czy płytę Łony. Czy Ostrego?
2: Tak, no bo to były
1: PZ-a.
2: Czasy PZ, ta, no Jezu, a PZ, no co to, nie, to, ale to PZ to nie moje guilty pleasure, ja uwielbiam.
1: Ale nie, to już nie mówię o guilty pleasure, tylko o fajnych rzeczach, które dobracam do dziś, nie?
2: No tak, tak, ale Łona faktycznie, znaczy to nie były faktycznie moje rzeczy, ale jednocześnie, wiesz, no na tyle uniwersalne, że przetrwały do dziś i nie brzmią obciachowo, co jest dosyć istotne.
1: Tak, to prawda, a to różnie bywa, jeśli chodzi o muzykę.
2: Bardzo, bardzo różnie.
1: Z dzieciństwa. Kasia Lins, niezłą gościową Rock Radia, zaraz do was wracamy.
0: Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Kasia Linz w Rock Radio jest. Nic się nie zmieniło?
2: Nic, jestem, nie uciekłam.
1: A jeśli chodzi jeszcze o Grzegorza Ciechowskiego, i trochę jak wtedy mówiłem o grabarzu, to na pewno, tak jak mówisz, teksty, wrażliwość, to jest bardzo taka rzecz wyróżniająca Grzegorza Ciechowskiego, bo wiesz, tutaj właśnie mówimy o tej wrażliwości, że rzeczywiście też sama powiedziałaś, ja też to rozumiem, taką, wiesz, tą kobiecą energię, którą też można znaleźć, słuchając Grzegorza Ciechowskiego, ten erotyzm i tak dalej. Wiesz, rzeczy niepopularne, zwłaszcza jeszcze w latach 80. czy potem też 90. jako obywatel GC, gdzie było tego mnóstwo, że to było, można powiedzieć, patrząc, jakie były czasy wtedy, a dziś, bardzo odważne. Można powiedzieć, niemęskie i tak dalej. Pamiętam, grabarz mi kiedyś powiedział, no wiadomo, jaką piosenkę o miłości znaną stworzył, którą wszyscy uwielbiamy. I też mi kiedyś powiedział, Mariusz, wiesz, mnie to tak, jak rozmawiamy o tej piosence, to tak dziwnie, facet z facetem mówiąc o miłości, ale udało mi się to przerzucić przez muzykę. Że...
2: Czy jak z zasady was to jakoś krępuje? Tak to działa.
1: Znaczy, tak mi się wydaje, że są tacy mężczyźni. Mnie to nie krępuje. Ja mogę mówić o uczuciach. Czasy zmieniają się w ten sposób, że potrafimy coraz bardziej się otwierać i mówić o uczuciach, ale właśnie, zwłaszcza Grzegorz Ciechowski, wtedy, kiedy mówił o tych uczuciach poprzez piosenkę w tamtych czasach, to uważam, że to było takie, wiesz, otwierające, bo zawsze to były, wiesz, tematy nie wychylaj się, nie mów. Erotyzm.
2: Nie, no w ogóle krępujące z zasady.
1: Bliskość.
2: Tak, to w ogóle nie są te, to nie są w ogóle obszary, w których na których nadają mężczyźni, myślę, opowiadając o tym. Nie ma jakiejś swobody, nie ma naturalności w tym żadnej, więc ja się zastanawiam, czy Grzegorz Ciechowski był kobietą, czy był mężczyzną. W sumie nie mam pojęcia nadal po tylu przerobionych piosenkach, ale nie, no faktycznie jest tak, że to jest bardzo osobne. Jego jakaś taka łatwość, wyczucie, empatia, rodzaj tej właśnie emocjonalności, swobody mówienia o emocjach, no to, tak, to jest coś, czego właśnie mężczyźni uczą się 40 lat później. I myślę, że nawet dzisiaj ciężko szukać, wiesz, gościa, który pisze erotyki i swobodnie o tym śpiewa, no to to jest nadal jakieś jeszcze...
1: No, myślę sobie i tak może do końca audycji wymyślę. Fakt, no, jest coś w tym, wiesz, że bardziej jesteśmy otwarci, żeby może nie poprzez sztukę, ale w ogóle o tym rozmawiać, ale sztuce nadal jest jeszcze taka trochę jeszcze bariera faktycznie. Że wiesz, że wspomniałem też o tym, bo im też potrafił przenosić jakieś tematy takie, nie mówię, że to były erotyki, ale w sensie poruszać takie tematy, wiesz, też niepopularne w swoich czasach.
2: No takie 70. transgresyjne na
1: Dokładnie.
2: Pewno.
1: A to są rzeczy, które właśnie z tymi wszystkimi ludźmi łączą, wydaje mi się, ciebie, słuchając właśnie twoich płyt, nie? Że te niektóre tematy uwielbiasz właśnie w sposób, za sprawą swoich tekstów i muzyki, tak nam fajnie pokazać.
2: Lubię tak docisnąć rzeczy.
1: Tak.
2: I słuchacza, i siebie zresztą.
1: Tak.
2: Stworzyć rodzaj niepokoju, stworzyć rodzaj jakiegoś napięcia. I to są rzeczy, których szukam u innych artystów, u innych muzyków, ale właśnie artystów tak w ogóle. Jakieś takie niedopowiedzenia, tajemnica, jakieś, wiesz, rozmowy z nieosiągalnymi bytami, bóstwami. To jest coś, co będzie faktycznie takim korem, myślę, rzeczy, które będę robić zawsze prawdopodobnie.
1: A ten stan napięcia, on się często pojawia w rozmowach, wypowiedziach z dziennikarzami czy przy płytach. Ten stan takiego napięcia, takiego pewnego niepokoju, o którym, wiesz, mówisz, takiego wewnętrznego, to on jest właśnie taki w sensie artystycznym, czy on po prostu... w tobie jest, istnieje.
2: To wiesz, to i artystycznym, i tym właśnie ten artystyczny potem oddziałuje
1: na
2: to, jak my sobie to przetwarzamy, interpretujemy, i potem właściwie często ma też wpływ na nasze faktyczne ruchy i aktywności, więc to wszystko się przekłada, przynajmniej w moim przypadku. Oglądając coś, traktuję to serio, w tym sensie, że nie zapominam o tym w sekundę po przeczytaniu czy po oglądnięciu, tylko raczej przetwarzam sobie tak długo, jak tylko mogę. I no i to pewnie gdzieś tam, znaczy jeżeli zostaje, to też świadczy o wartości, jakości tej sztuki, którą akurat konsumuję.
1: Nie, znam ten stan po prostu z autopsji, dlatego cię dopytuję, że
2: tak,
1: wszystko
2: tak
1: jest tak, że
2: to działać.
1: Że w tobie siedzi. Czy, no, to zaraz przejdziemy, jeśli chodzi o twoje piosenki, bo no, też tak mam.
2: Ja się generalnie staram nie zajmować piosenkarstwem, takim songwritingiem doraźnym, więc to, o czym myślę, jakieś takie główne moje założenie, takie ogólne dotyczące w ogóle mojego podejścia do pisania, jest takie, żeby to jednak miało funkcję jakąś uniwersalną.
1: Świątecznej piosenki nie napiszesz?
2: No to też jest jakiś, wiesz, rodzaj ale ponadczasowości
1: taką, ale
2: jednak.
1: Ale wiesz, taką, wiesz, stronę mroczną, taką bartonowską już.
2: A to mnie akurat trochę kręci, powiem ci. Teraz
1: no
2: się mogę trochę zdziwić, ale
1: no
2: jest
1: właśnie,
2: coś
1: mówię,
2: w... Jest, no nie mówię, że jakąś taką... Christmas songów na przykład to tak mniej może, ale jakąś taką, wiesz, humanistyczną, biblijną rzecz.
1: No, myślę, tak.
2: To można spróbować.
1: To by było ciekawe. Słuchaj, dobrze, to pamiętaj o mnie, w tym pomyślę. Od razu zapowiem singla. Dobrze, a propos napięcia i innych rzeczy. Chciałem zapytać i wrócić jeszcze do poprzedniej płyty, bo to jest też płyta, przy której spędziłem sporo czasu w zeszłym roku, i płyta Omen. I jak wiem o tym, że trucizna, wiadomo. To się jeszcze, jak nagraliście tą wersję z Igorem, o Jezus Maria, to pamiętam, że zostałem, słuchałem kiedyś, kończąc audycję w radiu, sobie puściłem, kiedy to wyszło. I przełączyłem się po prostu na inny stream, nie na radiowy, tylko internetowy, i sobie to puściłem. I właśnie miałem to, z czym mówisz, jak się odczuwa jakąś sztukę, że mi się już dyżur skończył, a jeszcze chwilę sobie siedziałem.
2: Okej. Okay. To jest komplement. Tak.
1: Ale bardziej mi dowaliliście kawałkiem z PZ-em. Z to żyć.
2: Lubię ten duet, lubię to połączenie. I lubię PZ-a w tej piosence, bo ono
1: istnieje.
2: Ten
1: tekst jest
2: też
1: tak rozkładający na łopatki, jakbym sobie robił taką listę, wiesz, kawałków na dowalenie się. Na zasadzie, wiesz, nie wiem, Krystyna Janda śpiewa na zakręcie, czy coś
2: jeszcze. O Jezu,
1: jeszcze,
2: uwielbiam
1: tak
2: Krystynę Jandę na zakręcie, Boże, to jest mój top 10 prawdopodobnie.
1: To zapraszam, czasami jak były jakieś domówki, nieważne, to robiliśmy sobie takie karaoke. Leciał ci Tom Waits, leciała na zakręcie, leciały różne rzeczy, no powiem tak, no nie są to kawałki, które znajdziesz w barze karaoke, na pewno, nie?
2: Myślę, że nie będzie tam Krystyny Jandy na zakręcie, ja bym zaśpiewała
1: nie
2: takie wiem karaoke. O ale Boże, to, ale bym śpiewała.
1: No bo to jest po prostu, to jest...
2: Ja jestem, proszę pana,
1: przestań
2: na zakręcie.
1: Bo już się tutaj zaraz ten... Natomiast i właśnie z takim na zakręcie oczywiście zupełnie co innego, ale taki poziom dowalenia właśnie poczułem, jak usłyszałem ten kawałek. Sto żyć. Nie mówię o przesłaniu i tak dalej, bo to inna historia, ale miałem takie emocje, no dziewczyno i panie Pawle, rozłożyliście mnie na łopatki.
2: No to cieszę się, ja miałam takie uczucie, kiedy posłuchałam tej piosenki, kiedy PZ się już dograł, bo ona też istnieje w wersji bezpezetowej.
1: No tak, oczywiście. To też była historia, że on po prostu nie zdążył, nie? Wtedy
2: tak,
1: na tą pierwszą...
2: Tak, nie zdążył na pierwszą
1: na pierwszą część, że tak powiem.
2: Tak, na tą główny, na ten główny album, więc byliśmy już umówieni, że to zrobimy. Ale ja lubię, jak piosenki... wiesz, no, jak wypływasz flaki jako artysta, ale też jako odbiorca. Lubię to czuć. Lubię, jak ktoś mi po prostu wierci dziurę w brzuchu.
1: Czujesz taki, znaczy to jest strasznie sadomachistyczne, ale czujesz taki ból, a zarazem nie chcę, że sprawia ci przyjemność, nie? Ale jest coś takiego, że słuchasz tak taki i chcesz powtórkę.
2: Odkąd pamiętam, że słuchałam muzyki, to potrzebowałam, żeby ona faktycznie działała na emocje bardzo silnie.
1: Tak.
2: I dlatego też pewnie taką muzykę później sama zaczęłam pisać. No w pewnym momencie, kiedy ten leitmotiv biblijny tam przy mojej winie się pojawił, no to one były wręcz historyczne, absolutnie dramatyczne. No specjalnie oczywiście ten pedał był wciśnięty, ale i to było wszystko jakoś tam wyolbrzymione i maksymalistyczne do granic możliwości. Później być może troszeczkę zeszłam z tonu przy Omenie, ale jednocześnie, wiesz, ten wizerunek znowu, nóż, krew, zabójstwo.
1: No, oczywiście.
2: Potrzebuję po prostu jakichś takich bardzo wyrazistych, często wręcz tarantinowskich sytuacji, żeby w ogóle się pobudzić. No, nie działa na mnie muzyka taka kojąca z zasady, która ma mi umilać życie. No to w ogóle, to wręcz przeciwnie, aż się zdenerwuję czasem.
1: A jak się czujesz, jak się przy tym bawisz, kiedy łączysz swoją muzykę z hip-hopem? Bo czy to właśnie mówię o PZ-cie, czy mówię o problemie? Jak się czujesz w takim połączeniu?
2: Świetnie, bo prawda jest taka, że dużo bliżej mi do rapu, nie mówię o mojej muzyce, mówię o moim upodobaniu.
1: Gustach.
2: I guście pewnie też. Do poszczególnych polskich raperów niż do muzyki takiej ściśle popowej czy pop alternatywnej, tak szczerze mówiąc. Więc jeżeli już duetuję i fituję albo zapraszam kogoś, to często właśnie okazuje się, że to często, no bo teraz myślę sobie często, bo teraz kolejna rzecz się pojawia, która jeszcze nie wyszła, ja też mam w planach jeszcze jedną, więc dla mnie to już jest często, chociaż pewnie usłyszeć można dwie czy trzy. To sięgam do rzeczy, która jest nie z mojego świata. To mnie jakoś bardziej pobudza, nie wiedzieć czemu.
1: Może dlatego, że w hip-hopie też są te emocje, o których mówisz, te takie ciężkie.
2: To jest zderzenie światów w kontrze. To jest coś, co lubię bardzo i to też jest o obywatelu GC trochę i o tym, jak on pisał piosenki. To są bez przerwy jakaś emocje na antypodach, opowieść na antypodach, symbole na antypodach. To wszystko jest po prostu skrajne, a jednocześnie niefunkcjonujące bez siebie. I to mnie, jakoś, to jest mój napęd, zdecydowanie coś takiego.
1: Słuchaj, wracamy zaraz do naszej pogawędki. Ostatnia część, Kasia Linz, niezłą gościni, gościową Rock Radia jest.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Kasia Lins w Rock Radio, obywatelka KL.
2: Cześć.
1: Jeśli chodzi o jeszcze Grzegorza Ciechowskiego, jak tworzyłaś ten materiał, albo inaczej, dużą różnicę odczuwasz przy tworzeniu, przy zabawie w cudzysłowie, czyimś materiałem, a nie swoim, no bo piszesz teksty dla siebie, piszesz teksty dla innych. I oczywiście wiem, że to jest takie typowe oklepane pytanie, jaka jest różnica między pracowaniem na swoim, czy na obcym materiale, bo pracowałaś nieraz, czy to były wiersze, czy w ogóle nawiązanie do poezji, ale tu mamy stuprocentową taką historię, że dajesz siebie czyjś tekst. I ta praca między jedną a drugą rzeczą jest coś takiego, że więcej się pojawia takich lampek, no bo się myśli tak na zaś, a czy tak powinnam, a czy tak mogę, czy coś jeszcze, bo swój tekst, twój materiał, no to nikt tego wcześniej nie słyszał.
2: No tak, chociaż proces jest podobny. Mhm. Ja generalnie mam konstrukcję bardzo krytyczną, więc...
1: Albo i czy inaczej jest inny stan napięcia wtedy.
2: Prawdopodobnie, chociaż napięcia znów szukam, czy to będą moje rzeczy, czy inne. I też biorę te, które we mnie to napięcie wywołują, ja nie chcę go utracić, więc to jest kluczowe.
1: Tak.
2: Żeby go nie utracić, żeby go być może podkreślić albo jakoś zaakcentować na swój sposób. Ale porównując procesy, kurczę, szczerze mówiąc, jest mi dobrze tu i tu. Dobrze, no ja też, to nie chodzi o poczucie komfortu przy pisaniu płyty, tekstu czy czegokolwiek, ale jednak jakiegoś takiej wiary w to, że jednak idzie się w dobrym kierunku. Ja teksty Grzegorza, to jest dziwne, ale i to też nie jest o moim ego rzecz, to ja je czułam, jakby one były moje faktycznie, są mi tak blisko, że bliskie, że nie czułam, że śpiewam cudzą rzecz.
1: No, myślę, że to jest recepta do tego, co mówisz, że jeśli bierzesz się za to, to wiesz o tym, że to nie jest, jak to barze karaoke, odśpiewywane.
2: No tak, bo wtedy bym się w ogóle, wiesz,
1: nie brała.
2: To
1: byłaby sztuczność też taka, gdybyś tego nie czuła.
2: No nie, w ogóle, nie, wiesz, robienie płyty całej z interpretacjami, no to jest naprawdę, to wierzę w to, że musi występować jakaś naprawdę silna potrzeba, żeby coś robić, to zrobić z życia, jakby
1: nie było. A nie cover band.
2: Tak, no, poświęciłam temu naprawdę cały Boży rok, dzień w dzień praktycznie nad tym pracowaliśmy i, bo te piosenki to nie są, to, nie czuję, że to są covery, to naprawdę tam, one były, te kompozycje były wyjściową trochę do tego, żeby je w ogóle, wiesz, brzmieniowo odwrócić, czasem harmonicznie, czasem riff potraktować tylko jako cytat. No więc ja wręcz miałam mus i silne pokrewieństwo czułam z tymi tekstami, bo teksty były kluczowe, jakby to był pomysł tak naprawdę, od tego wyszło, to jest poeta, którego czytam, który mówi do mnie w bardzo naturalny sposób i którego myślę, że rozumiem, dlatego nie miałam takiego oporu, takiej ściany, jakiegoś dystansu do tego i paradoksalnie czułam się w tym bardzo swojo.
1: I to słychać.
2: No to cieszę się bardzo.
1: Mam nadzieję, że słuchacze Rock Radio to też absolutnie będą mieli w głowach, słuchając tej płyty, bo rzeczywiście to jest tak, że nie zdziwię się, a na pewno tak jest, że ktoś cię zapyta, a to twoje?
2: Ale wiesz to, że tak się zdarza już często, bo...
1: No domyślam się,
2: robiąc tę płytę, nie założyłam, że przecież generacja Z ma prawo w ogóle nie znać tych rzeczy.
1: Tak.
2: Oni będą słuchać tego często po raz pierwszy, zwłaszcza utworów, które ja zaproponowałam, które nie są też jakoś bardzo popularne.
1: Tak.
2: Z jakichś tam starszych rzeczy niesinglowych, z starszych płyt i piosenek niesinglowych, więc bardzo często spotykam się, trafia do mnie informacja o tym, że słyszą je po raz pierwszy w moim wykonaniu.
1: A powiedz mi, w 2025 roku, który się kończy, co było czymś oprócz tej płyty? Czymś, co cię jarało? Nie wiem, czy to było jakieś doznanie społeczne, kulturowe, koncert, płyta, jakieś inne wydarzenie, coś takiego na pierwszą myśl, kiedy rzucam hasło 2025.
2: Ścięcie włosów.
1: No jest różnica.
2: Ze wszystkich wydarzeń kulturowych.
1: Kulturowych,
2: i kulturalnych.
1: Na pierwszym miejscu.
2: Było ścięcie włosów. Nie, faktycznie to brzmi jakoś tak powierzchownie, ale to było wydarzenie, wiesz, jak całe życie. Od kiedy pamiętasz, nosisz włosy do pasa, masz burzę loków. I to jest część, absurdalna część twojego wizerunku, bo naprawdę zaakcentowana była ta moja fryzura.
1: A rzeczywiście.
2: Tak, ścięcie włosów było czymś dla mnie przełomowym, wręcz no, niespodziewanym, bo w sferze raczej fantazji o tym, żeby to zrobić, ale nie sądziłam, że się zdecyduje. Tak, więc to było bardzo odświeżające, bardzo, jak się okazało, potrzebne mi. mojemu samopoczuciu i wejścia w nowy etap tak na pełnej. Mhm. I kiedy zapytałeś o ten rok i jakieś takie jedno wydarzenie, to było
1: od razu włosy, fryzura.
2: Pół sekundy mi to zajęło, żeby.
1: Ale to jest tak wielka zmiana,
2: pomyśleć.
1: No bo zupełnie inaczej było.
2: Tak, no to prawda. A co z kulturalnych, wiesz, no ja chodzę na koncerty, chodzę, sprawdzam, chodzę do kina, oglądam dużo rzeczy, jakby czerpię, ale ten rok niestety był najgorszy dla mnie pod tym względem. Byłam absolutnie przebodźcowana, przepracowana. Mhm. Nigdy nie pracowałam tak dużo, nie byłam w jakimś takim bardzo silno agresywnym wręcz procesie i też promocyjnym i przy okazji robienia tej płyty, bo stworzyliśmy sobie dość krótki deadline. Mhm. Także ja byłam absolutnie skoncentrowana i oddana pracy nad tą płytą, nad teledyskami, bo też te teledyski były bardzo wymagające, a że większość rzeczy robimy sami. No płytę z Karolem Łakomcem, który produkował ten album, ja go współprodukowałam, później klipy jeszcze z Maćkiem Aleksandrem Bierutem, więc mamy bardzo taką wąziutką ekipę i odpowiadamy za milion rzeczy, także praca taka no wręcz myślę, że 12-godzinna, codzienna. Także, no tak, to było pochłaniające po prostu.
1: I na koniec, jedno pytanie. Ulubiony film Davida Lyncha?
2: Lost Highway.
1: Dobrze. Czyli też, chciałem powiedzieć, znowu mrocznie, Davida Lyncha jest wszystko.
2: A który nie jest mroczny Davida Lyncha, no proszę.
1: To prawda. Czego się życzyć?
2: Wielu koncertów. To jest coś, co muszę uruchomić w 2026 bardzo naprawdę. Tak chcę tą płytę ożywić. Trasa jest już ogłoszona, więc zapraszam marzec, kwiecień. Zagramy 6 chyba czy 7 miast jeszcze. Ale no, mam nadzieję grać tą płytę jak najczęściej, jak najdłużej też, bo czuję, że ona działa też na żywo trochę inaczej. Oczywiście, jak zawsze mam wspaniały zespół, szybko powiem, że to jest Agnieszka Bigaj, Wiktoria Jakubowska, Karol Łakomiec, z którymi gram od lat, teraz doszła Monia Muc. No także ekipa mam mocną. Wiesz, no sam kobiety grające Grzegorza po prostu.
1: To prawda. Kasia Lins, obywatelka KL, fantastyczna płyta, naprawdę. Tutaj już nic nie było wcześniej podpisywane, nie trzeba żadnych faktur wystawiać, że to powiedziałem. Więc tak jak powiedziałaś, warto wybrać się w nowym roku na koncerty. Kasiu, dziękuję ci.
2: To ja ci dziękuję za recenzję i za zaproszenie.
1: Bardzo proszę, polecam się na przyszłość. Mariusz Telmaszczyk, do usłyszenia, ciao.
2: Super.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.